o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast

nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć pogubił obcasy. Jabłko

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie. Dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już ma trupio.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
1: Nie, daj mi słowo.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: No.
0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz.

iść z nim do kina, by zobaczyć ładny nowy film. Wtedy słyszę, czemu zapominasz znów, to dziś właśnie gra mój team, bo mój chłopiec pilkę kopie.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: Resort Finansów zapowiada wygaszanie pakietu paliwowego CPN. Ukraina robi kolejny krok do członkostwa w Unii Europejskiej. Dzień remisów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Michał Pierzchała, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u ma obowiązywać do końca czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, co nie oznacza, że przynajmniej dzisiaj ceny na stacjach wzrosną, bo będą takie, jakie resort ustalił wczoraj, czyli jeszcze gdy przepisy o obniżonej akcyzie obowiązywały. Zapłacimy nie więcej niż 5,97 za benzynę 95 oraz 6,37 za litr diesla. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do wczoraj Koalicji Obywatelskiej. Do wczoraj, bo mężczyzna zrezygnował z członkostwa w partii. W stołecznym szpitalu południowym ruszył już zarządzony przez miasto audyt, a to wszystko po tym, jak w zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Jako koordynator SOR-u pracował blisko 11 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak Kacprzyk mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik Izby Jakub Kosikowski.
4: Czy faktycznie doszło do takiego czynu, jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
3: No, a za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Unia Europejska otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu tak twierdziło 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
5: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
3: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Jeszcze piłkarskie Mistrzostwa Świata, mamy dzień remisów. Iran bowiem zremisował z Nową Zelandią 2-2. To spotkanie zakończyło się przed godziną. Wcześniej Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. Belgia zremisowała z Egiptem też 1-1, a Hiszpania sensacyjnie zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka.
2: No wszystko ładnie, pięknie. Jedno mi się w tym mundialu nie podoba. No właśnie przez ten mundial nie ma mojego ulubionego teleturnieju 1 z 10. Właściwie jedynego, który oglądam i to nie jest fair.
6: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: To dopiero początek porannego szczytu na ulicach Warszawy. Dzisiaj przygotujcie się na większe utrudnienia w rejonie ulicy Spalinowej na Pradze Południe. Od godziny 7 ulica będzie zamknięta. Możecie ją ominąć m.in. Grenadierów, Aleją Waszyngtona i Międzyborską. Remont Spalinowej ma potrwać do połowy sierpnia.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
6: Sponsorem programu był Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
1: Pogoda w Warszawie.
7: Poranna Warszawa wita nas wraz z mocnym i porywistym wiatrem. Dzisiaj czeka nas taki wietrzny dzień. Trzymajcie się więc ciepło. Na termometrach 14 stopni na razie, ale w ciągu dnia spodziewajmy się dużo wyższej temperatury. Będą i chmury, i słońce. Czeka nas dzisiaj klasyczna pogoda w kratkę. I niestety opady deszczu też ciężko wykluczyć.
1: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 6:04. Dzień dobry. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Proszę sobie wyobrazić, że już o godzinie 5:10 mój własny rodzony tato wysyłał mi zdjęcie z nadmorza. Zdjęcie morza, rzecz jasna. A jak to piękne, jak się człowiek potrafi cieszyć, że wyjedzie na wakacje. Miłego wypoczynku wszystkim tym, którzy właśnie w takich okolicznościach, a dzisiaj wtorek, 16 dzień czerwca, 167 dzień roku, do końca roku 198 dni, do końca wiosny 4. Słońce wstało o 4:14, zajdzie minutę przed 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego w roku o ledwie 2 minuty. A u nas jak zawsze najpiękniejsze melodie, miłej pobudki właśnie z Radiem Pogoda. Skaldowie, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.

0: Radio Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas.
2: Pięknie gramy o poranku. Andrzej Piszczatowski. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie ABBA, ale teraz prawie 10 po 6. Co w porannej prasie, Michale?
3: W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie o porozumieniu pokojowym między USA a Iranem. O tym głośno było w wiadomościach. No, wczoraj o tym się sporo mówiło, dzisiaj no, więcej analiz. Donald Trump, niech ropa popłynie. To jego cytat ze słów amerykańskiego prezydenta. Treści umowy jeszcze nie ujawniono, ale wszystko wskazuje na to, że zakłada ona powrót do status quo sprzed ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Cieśnina Ormus zostanie otwarta, a trudniejsze kwestie na czele z programem nuklearnym Iranu mają zostać odłożone na później.
2: Chociaż gdyby zapytać Irańczyków, to oni sądzą zupełnie coś innego.
3: No właśnie, zobaczymy, najbliższe dni pokażą, co tak naprawdę, czy Donald Trump, zapowiadając już chyba prawie 40 raz porozumienie, tym razem będzie miał rację, czy może jeszcze nie. To zobaczymy, o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A propos Donalda Trumpa, no i prezydenta Karola Nawrockiego, który Trumpa odwiedził z okazji jego urodzin. I tutaj też są wzmianki w prasie. No takie trochę niekorzystne dla naszego prezydenta. No bo tak, fakt na pierwszej stronie pisze: złapał Trumpa przy ringu. W Superekspresie 80 sekund z Trumpem przy klatce. No jeszcze Gazeta Wyborcza też. Minuta i 16 sekund Nawrockiego, to nawet mniej niż 80 sekund. No takie komentarze, takie obrazki są właśnie z wizyty prezydenta Karola Nawrockiego, gdy faktycznie jest w internecie taki materiał, gdzie gdzieś tam po prostu przy klatce na chwilę się tam poklepują i tak naprawdę tyle. To te tematy i mam jeszcze dla Państwa z pierwszej strony faktu artykuł. Daniel Olbrychski podniecony nową rolą w Ranchu.
2: No pewnie.
3: Marzyłem o tej ławeczce. O tym mówiliśmy oczywiście w Radiu Pogoda już chyba w ubiegłym tygodniu, że właśnie zagra, że Rancho wraca. No i tutaj dzisiaj więcej o tym.
2: No to proszę poczytać, może jeszcze będziemy zaglądać do porannej prasy dzisiaj o poranku, a jakże SOS i ABBA z 1975 roku. Taka najpiękniejsza melodia. 12 minut po 6.
3: A propos Rancha, to ja mam syna 21-latka i właśnie cały sezon Rancha zaczął oglądać.
2: Wow!

Zaszumi wiatr kołysaniem bzów, o nas nie zaśpiewa ptak z ponad naszych głów. O nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, nie ma na co czekać. 18 po 6 trzeba wstawać, chyba że państwo nie muszą, to się państwo obracają na lewy bok i słuchają telefonu od naszego słuchacza kochanego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Wrocławia. Bardzo podobają mi się komentarze pani redaktor Joasi po wiadomościach.
0: Ho, ho, ho.
1: Pani Joasiu, proszę nie tylko oglądać turniej 1 z 10, ale zgłosić się. Mhm. Przypuszczam, że byłaby pani w finale. Pozdrawiam z Wrocławia, stały słuchacz Bogdan.
0: Panie Bogdanie, jest pan bardzo miły. Zacznijmy od tego, bo być może nie wszyscy słyszeli. Tuż po wiadomościach powiedziałam, że mundial z jednego względu mi się nie podoba, bo nie ma mojego ukochanego i jedynego właściwie, który oglądam teleturnieju, czyli 1 z 10. Nie będę się zgłaszać i wcale bym się nie znalazła w finale, bo już mówię, jestem naprawdę widzką tego teleturnieju od wielu lat i kocham pana Tadeusza Sznuka, pasjami uwielbiam i mam ogromny szacunek, natomiast poległabym tak, z fizyki, chemii i astronomii. Na ten temat wiem naprawdę
2: Asia,
0: bardzo niewiele.
2: No coś. Nie będzie namawiać dzisiaj przez cały pogodny poranek.
0: Dajcież spokój.
2: Asia.
0: Ale dziękuję panie Bogdanie, jest pan bardzo miły.
2: Asia.
0: Za chwilę Marek Tarnowski, lubię deszcz, później Andrzej Zaucha. Pogodny poranek w Radiu
2: Asia.
0: Pogoda.
2: Asia.
3: Radio Pogoda.

0: Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Została ostatnia reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 6:30 jest w tej chwili, o czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach. Michale?
1: Rano odbędzie się specjalne posiedzenie działającego przy Radzie Ministrów Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Tego posiedzenia chciał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Poprowadzi je premier Donald Tusk. Chodzi o to, aby omówić gwarancje finansowe, infrastrukturalne i logistyczne dla zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Także taki temat ważny się pojawi. Prezydent Karol Nawrocki jest cały czas w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj spotyka się z Polakami w centrum Jana Pawła II na Florydzie. Tymczasem we Francji szczyt grupy G7 i dzisiaj, są takie nieoficjalne informacje, ma odbyć się spotkanie robocze Donalda Trumpa i Wołodymira Zełenskiego. Tak, bo Donald Trump tuż po swojej urodzinach, po tej gali, opuścił właśnie Stany Zjednoczone i ruszył do Francji. Także o tym też powiemy. I do Bydgoszczy zajrzymy, bo tutaj schronisko dla zwierząt na CITO szuka domów tymczasowych dla 40 psów. Na 3 miesiące będzie duży i głośny remont boksów i części budynków. Na miejsca nie są z gumy, więc lepiej, żeby te zwierzaki po prostu trafiły w spokojniejsze miejsce. Ten temat także dzisiaj w ciągu dnia w wiadomościach.
0: Zwłaszcza ten ostatni, proszę Państwa, proszę mieć na uwadze. Słuchamy wiadomości za 29 minut, czyli punktualnie o 7:00, a teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Hanna Orsztynowicz, pięknie, za chwilę Elvis Presley, Radio Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Król rock'n'rolla. I nie tylko. Królem życia też był Elvis Presley w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Ja tylko Państwu uprzejmie przypominam, że jeżeli są Państwo klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi i chcieliby Państwo zapowiedzieć swoje ulubione piosenki na antenie Radia Pogoda, opowiedzieć o nich trochę też o swoim życiu i po prostu to są zawsze bardzo miłe rozmowy. To jest takie miejsce dla klubowiczów. W niedzielę od 14 do 16. Audycja nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie i serdecznie do niej zapraszam do wzięcia udziału. Mówię o tym, bo Elvis Presley jest dość często do tej audycji wybierany, więc Państwo kochają tego właśnie artystę i tę artystkę, która wystąpi za chwilę zresztą też, będzie Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście. Czego życzę wszystkim.
1: Radio Pogoda.

0: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Już teraz z pierwszych przeszkód na drodze spodziewajcie się na ulicy Puławskiej od strony Piaseczna. Coraz gęściej robi się także na S8 od strony Marek, a także w Alejach Jerozolimskich od strony Pruszkowa. Przez centrum Warszawy przejedziecie jeszcze w miarę płynnie, ale za kilka chwil może to być już dość problematyczne.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
11: Sponsorem programu był Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.

No jesteśmy z Państwem cały czas. Sława Przybylska przed momentem, w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7. Wracamy do mundialu, chociaż już nie w kontekście tego, że znikają z anteny przez mecze nasze ulubione programy, znaczy moje osobiście. No ale i też nie w kontekście takich sensacji jak ta wczorajsza, choćby, że Hiszpania z zielonym przylądkiem zremisowała 0-0, ale dostali burę Hiszpanie, już sobie to wyobrażam. Chciałabym wrócić do niedzielnego meczu Japonii z Holandią. Mecz skończył się wynikiem 2-2, czyli też remis, dużo remisów jest. Grali na stadionie w Dallas, natomiast po raz kolejny piłkarze japońscy posprzątali szatnie, a kibice japońscy posprzątali po sobie na trybunach. Wzięli wszystkie butelki, wszystkie papierki, wszystkie śmieci, załadowali do worków i wynieśli. Co to są za niesamowici ludzie, prawda? No właśnie, pogodny poranek w Radiu Pogoda i wracamy do najpiękniejszych melodii. Będą też oczywiście te sensacje sportowe i emocje sportowe, choćby w wiadomościach sportowych Radia Pogoda, tuż po 7, czyli za 12 i pół minuty.

0: A to były Filipinki w pogodnym poranku Radia Pogoda. Warto zauważyć, że za tydzień i kilka dni koniec szkoły. Chociaż oceny już chyba wystawione. Ty jesteś ojcem dziecka w wieku szkolnym.
1: Wiesz co, no tak naprawdę to prawie tak, bo rady pedagogiczne odbywają się w wielu szkołach właśnie w tym tygodniu, więc i to jeszcze te ostatnie dni to był ten moment, kiedy można było oceny poprawić. Okay. Mówimy oczywiście o szkołach podstawowych.
0: Jeśli słuchają nas jacyś nauczyciele i mają w tej chwili albo mają mieć rady pedagogiczne, proszę powiedzieć, kiedy to się odbywa. 22 444 4004 i oczywiście serdecznie pozdrawiamy. A co w wiadomościach za chwilę?
1: No, o końcu wojny na Bliskim Wschodzie jest zapowiedź Donalda Trumpa. Waszyngton i USA i Iran miały się porozumieć, ale Izrael mówi, nie, spokojnie. To tak się słów. Jeszcze nie kończy tak prędko. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
0: Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po siódmej najlepsze życzenia usłyszą Państwo od Roberta Janowskiego. A teraz najważniejsze wiadomości.
9: Trump ogłasza porozumienie z Iranem, ale Izrael mówi o katastrofie. Za chwilę omówimy sytuację na Bliskim Wschodzie. W wiadomościach też medale dla par z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. Kancelaria prezydenta zwleka z decyzjami. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Sprawdzimy, jakie według długoterminowych prognoz będzie lato.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
8: Michał Pieszchała.
9: Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Cezary Jaszczyk.
10: Bejrut poinformował o jednej ofierze śmiertelnej. Pierwszej od ogłoszenia porozumienia, które miało zakończyć walki na wszystkich frontach, także w Libanie. Izraelskie media podają, że władze w Jerozolimie miały być wręcz zszokowane ogłoszeniem porozumienia, a premier Benjamin Netanyahu miał przeprowadzić dość napiętą rozmowę z amerykańskim wiceprezydentem J.D. Vance'em, w czasie której odmówił ograniczenia liczby izraelskich żołnierzy w regionie. Jednocześnie deklaruje: ustanowiliśmy głębokie strefy bezpieczeństwa wokół państwa Izrael. Zrobiliśmy to w strefie Gazy, w Libanie, w Syrii i chcę to jasno powiedzieć. Pozostaniemy w tych strefach tak długo, jak będzie to konieczne. J.D. Vance w rozmowie z CNN stwierdził za to, że Izrael z pewnością dołączy do porozumienia, ale w dalszej perspektywie.
9: No jak już informowaliśmy w Radiu Pogoda, rząd wycofuje się na razie częściowo z programu CPN obniżającego ceny paliw. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, możliwe więc, że od jutra na stacjach będzie drożej. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim.
11: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
9: Apelowała pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jakie będzie według długoterminowych prognoz lato?
12: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
9: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: Czyli tak jak zwykle.
9: No właśnie. Takie będzie. Mi się w ogóle podoba sformułowanie wędrówka frontów.
8: No właśnie, mamy jedną wędrówkę taką nad sobą, a później przywędruje front gorący i już na niego czekamy.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata rozegranym w meksykańskim Monterrey.
15: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Dużo bardziej niż godzinę temu odczujecie teraz ten właściwy poranny szczyt na ulicach Warszawy. Uważajcie na S8 od strony Marek do węzła Prymasa Tysiąclecia. Nie lepiej wygląda sytuacja również na Toruńskiej, Puławskiej w kierunku Mokotowa czy w Alejach Jerozolimskich, jeżeli zmierzacie w kierunku centrum. Kierowcy, cierpliwości.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
15: Sponsorem programu były Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
13: Pogoda w Warszawie.
16: To chłodny poranek w Warszawie. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie około 20 stopni. Tylko pamiętajmy, że ta odczuwalna temperatura może być sporo niższa. Póki co pochmurnie i raczej nieprzyjemnie, ale momentami słońce też dzisiaj się pokaże, zapowiadają synoptycy. Podobnie jak opady deszczu. Przelotne co prawda. Parasol o poranku może się jednak przydać.
13: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
17: 5 minut po godzinie 7:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Witamy we wtorek, 16 czerwca. Mamy 167 dzień roku. Do końca roku 198 dni. A astronomiczne lato przyjdzie za dni 4.
18: Hip, hip, hurra! Czekam.
17: Tak
18: już.
17: Będzie.
18: No, tymczasem dzisiaj jeszcze tak bardzo wczesno wiosennie, bo chłodno chyba.
17: Na razie tak, ale przyjdzie rozpogodzenie.
18: Czekamy na te rozpogodzenia. Słońce jest w najpiękniejszych melodiach już teraz w Radiu Pogoda. Halina Kunicka budzi nas orkiestrami dętymi.

0: Co dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 11 minut po siódmej, Robert Janowski na posterunku. Dzień dobry.
2: Proszę Państwa, we wtorek, 16 czerwca, imieniny obchodzą Anetka, Janek, Judyta oraz Justynka. Dobrze, co chciałem powiedzieć, że jeden z moich ukochanych pojawił się film Grease. Musical Grease. No, hiciorp. No, do dzisiaj zresztą te piosenki są wspaniałe, ciągle w ogóle się nie zestarzały. I jeszcze też muzyczna taka jedna data. W 80 roku miała premierę muzyczna ścieżka do filmu The Blues Brothers. Fantastyczny film, chociaż właściwie cała ta ten list miłosny do muzyki soulowej i rytm bluesowej z lat 60. to ewidentnie James Brown tam grał, Ray Charles, Aretha Franklin, Boże, to jest fantastyczne, można to oglądać w nieskończoność. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę miłego dnia i może, żeby kawiarenki nie odpływały za bardzo, piosence niech sobie odpływają. Śpiewa Irena Jarocka.
3: Niech zostaną i zagrają. 12 po siódmej, dziękujemy bardzo.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7. Asiu, co ty tam robisz?
1: Nie wiem, czy państwo rozpoznają ten dźwięk, powinni państwo to robić. Mm-hmm. Ten dźwięk to jest, proszę państwa, ciśnieniomierz. My za chwilę tutaj komisyjnie zmierzymy.
0: Zbadamy sobie ciśnienie. Tak. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że w tym tygodniu o 12.30 w Szlachetnym Zdrowiu będzie mowa o ciśnieniu, a właściwie nadciśnieniu tętniczym, a gościem Ewy Podolskiej będzie profesor Zbigniew Gaciąg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. No Jasia już zamontowała sobie opaskę.
1: To chwilę potrwa, podejrzewam. Więc zmierzymy sobie oboje. Aha. Podamy wyniki za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda. A państwo proszę pamiętać, Szlachetne Zdrowie o nadciśnieniu tętniczym w tym tygodniu 12.30. Radio

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: 599 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.

0: Za 28 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. My już zmierzyliśmy sobie ciśnienie. Ja mam niskie, Zygmunt umiarkowanie wysokie.
1: Tak, ale powtórzymy próbę, sprawdzimy, czy to chwilowo, czy tak właśnie jest.
0: Teraz kolej na Państwa. Proszę zmierzyć sobie ciśnienie. Gdyby ktoś chciał się pochwalić wynikiem, to zapraszamy oczywiście. Natomiast wracamy do tematu, ponieważ mówiliśmy o Michał Pierzchała, mówił o tym w wiadomościach, że rady pedagogiczne w szkołach już się zbierają, za chwilę wakacje. No i pytamy Państwa, czy może jakiś pedagog, pedagożka słucha Radia Pogoda i może nam powiedzieć, kiedy dokładnie ta rada. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Aneta z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Ja jestem pedagogiem w szkole w Janówku Pierwszym. I rada pedagogiczna w mojej szkole odbywa się w czwartek. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy,
1: no, ale to
0: również.
1: Tak pewnie pod koniec tygodnia w większości szkół.
0: To jest bardzo ważne, bo to jeszcze do rady pedagogicznej można ewentualnie podprawić sobie ocenę, gdyby ktoś chciał.
1: A potem już nie.
0: A potem już tylko tam, no tak, pasek różny i wakacje.
1: I wakacje.
0: Jeszcze jedno, chcielibyśmy zapytać pedagogów a propos wakacji, ale to może nieco później w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Bohdan Łazuka.
3: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty będzie 8. Wakacje, wakacje już niebawem, a w wakacje warto wybrać się w podróż. No nie, ta podróż, o której będziemy mówić jeszcze przed godziną 8 w pogodnym poranku Radia Pogoda, trwała chyba, Michale, nieco dłużej niż standardowe wakacje, prawda?
1: Delikatnie dłużej, troszeczkę.
0: Wyjaśnimy Państwu wszystko.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Reklama. Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Warszawa jest dość zakorkowana, a największe utrudnienia odczujecie na S8 od Marek do węzła Prymasa Tysiąclecia. Nie lepiej wygląda sytuacja na moście Grota Robeckiego na Wisłostradzie. Bardzo trudno jeździ się również po Marszałkowskiej czy Jana Pawła II. Cierpliwości, kierowcy.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem programu były Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: No i myśmy uwierzyli i się uśmiechamy do Państwa.
1: W dodatku już dzisiaj się uśmiechamy do Państwa i informujemy o niezwykłych wakacjach, chociaż właściwie czy można to nazwać wakacjami?
2: No chyba nie bardzo.
1: Wyprawa życia.
2: A no właśnie, bohaterami tej historii są Państwo Aleksandra i Marcin Górscy, którzy właśnie zakończyli trwającą, uwaga, 1142 dni rowerową wyprawę dookoła świata.
1: Wow.
2: W ciągu 3 lat i 2 miesięcy gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów, odwiedzili 47 krajów.
0: No.
2: W trakcie wyprawy para pokonała mnóstwo przewyższeń. Gdyby to tak porównać do czegoś, to tak jakby 56 razy wjechali na Mount Everest.
1: Aha.
2: Nocowali pod namiotem prawie 500 razy, skorzystali z gościnności 135 różnych gospodarzy. Na pytanie o trudy przebywania ze sobą bez przerwy przez ponad 3 lata wskazali na wzajemne zrozumienie i zaznaczyli, że wszelkie kłótnie i różnice zdań powstawały wtedy, kiedy byli głodni albo bardzo zmęczeni.
1: No jak Polak no, głodny, to zły, wiadomo, nie od dzisiaj oczywiście. I w małżeństwie też tak jest.
2: Przez żołądek do serca
1: no
2: i
1: tak,
2: już, nie?
1: No dokładnie tak. Wspaniale.
0: W jakim wieku są uczestnicy tej wyprawy?
2: Wiesz co, tutaj nie temat? Jest to podane. Wiem tylko, że pani Aleksandra jest z zawodu nauczycielką i wróci też do pracy w przedszkolu, a pan Marcin jest bankowcem. No to tylko
0: no
2: tyle.
0: Tak.
1: Bardzo serdecznie gratulujemy. Też bym tak chciała. To ja się dzisiaj wyjdę karnąć na rower, jak to się ładnie mówi. Jakieś 20 kilometrów do 25.
0: Wróć.
1: Nie, no wrócę. No
0: wróć, przecież. Nie po 3 latach, Asia, prosimy cię.
1: Dobra.
0: Wracaj.
1: Dobra, dobra. No ileż można jechać 20 kilometrów, wiesz?

0: Hanna Banaszak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po 8 wrócimy do najpiękniejszych melodii, ale będą też wiadomości o 8, Michale.
1: A w nich o niesamowitej operacji, jakiej dokonali lekarze z Białegostoku. Mężczyzna po wypadku w ogrodzie, można powiedzieć, trafił w bardzo ciężkim stanie do szpitala. Głowa, jak sami lekarze opowiadali, praktycznie odłączyła się od reszty ciała.
0: Tak.
1: I to wszystko się udało, powiodło. Szczegóły tej operacji za moment w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana. To nasza piękna, błękitna jubileuszowa koszulka, a do wygrania parasolka. Już teraz można dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: Reklama.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy warto przybiec do mety jako ostatnim, czy przyjechać? Warto, proszę Państwa, i będziemy to udowadniać. No, po godzinie 8:00 o niezwykłym wydarzeniu sportowym Państwu powiemy. Będzie też szybka piątka, zabawa z nagrodami, a teraz wiadomości.
15: Policyjna obława na 19-latka podejrzewanego o zabójstwo. Niesamowita operacja w Białymstoku. Lekarze uratowali 72-letniego mężczyznę. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
3: Michał Pierzchała.
15: Policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który podejrzewany jest o zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki. Kobieta zginęła wczoraj przed północą na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe na drogach, trwają kontrole pojazdów. Policja opublikowała wizerunek oraz dane poszukiwanego. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5 000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrot rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
16: Dodatkowych 5 000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
15: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem resortu obrony. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom białostockich neurochirurgów mężczyzna, który z ciężkim urazem kręgosłupa szyjnego po wypadku w ogrodzie nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
17: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie. Ja upadłem, mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać.
18: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
19: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
20: Henryk się narodził ponownie po prostu.
4: Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
15: No, o wypadku i leczeniu pacjenta, która skomplikowała jego wrodzona choroba kości, opowiadali jego żona Marianna oraz lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościczuk. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu. Powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z truskawkowego Zagłębia z okolic Goławina na Mazowszu.
9: W tym roku nie urodzę. Są mokre, co już ma plamy, to i tak będzie już wszystko.
20: Tak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce.
9: No bo gniję teraz.
15: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca, a zwykle trwał do połowy lipca.
3: No to jeszcze zobaczymy na całe szczęście, ale w ogóle nowaliki i takie wiosenne owoce i warzywa droższe oczywiście niż w tamtym roku. O ile? To jeszcze dzisiaj powiemy w pogodnym poranku Radia Pogoda.
15: A ja mam już dość truskawek.
3: Co?
15: Ja się przejadłem.
3: Naprawdę?
15: Na zimno. Teraz ciasto drożdżowe z truskawkami.
3: Dobrze. Michał Pierzchała wraca za godzinę z wiadomościami.
21: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Oj, kierowcy, trasa o tej porze z Dłomianek w kierunku Młocin zajmie wam dużo dłużej niż zazwyczaj. Ogrom cierpliwości przyda się także na S8 jadąc z Pragi w kierunku Marymontu. Dużo dłużej pojedziecie także alejami jerozolimskimi. A na Wisłostradzie w kierunku Mokotowa czekają was zwężenia.
22: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
21: Sponsorem programu był Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.
22: Pogoda w Warszawie.
23: Pogoda ewidentnie dzisiaj nie rozpieszcza. Szare chmury od samego rana zawisły nad Warszawą. Według najnowszych prognoz one będą z nami przez cały dzień, ale słońce gdzieniegdzie może się pojawić, zwłaszcza w drugiej połówce dnia. Dziś termometry maksymalnie mają wskazać 20 stopni, chociaż ta odczuwalna temperatura cały czas będzie dużo niższa. Niskie o tej porze jest również ciśnienie.
22: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek, 16 czerwca, to jest 167 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.14, zachód będzie o 20.59. Do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 2 minut.
2: Słyszą Państwo, jak nam tutaj wiercą od czasu do czasu, i stukają. Mamy nadzieję, że to Państwu nie przeszkadza w odbiorze przynajmniej najpiękniejszych melodii. Niebiesko-czarni, niedziela będzie dla nas. A to dzisiaj jaki dzień? Jaki to? Wtorek dzisiaj, okej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Elżbieto.
3: Dzień dobry, pani Joanno. Chciałam powiedzieć, że ostatnio jak grałam dwa razy, to byli sami mężczyźni. Więc dzisiaj mam ogromne szczęście, że pani
0: dzisiaj... A to po raz trzeci pani będzie startować?
3: Ostatnio wygrałam bilety do Krakowa na koncert. A, było cudnie.
2: No, to dawno było już.
4: Pamiętam.
0: Pani Elżbieto, pani w drodze
3: z mamą.
0: Jest, z tego co wiem.
3: Nie. Już zaparkowałam. Mam nadzieję, że nie dostanę mandatu.
0: Nie, ale rozumiem, że dokądś pani podróżuje. Tak, tak. Do pracy. Aha. Tak. Dobrze, w takim razie przypominamy, nagroda gwarantowana koszulka, już jest, rozmiar uzgodnimy, główna nagroda to parasolka.
3: Parasolka, o której marzę.
2: Dobrze, to jeżeli pani tak marzy, to tylko drobiażdżek, musi pani w ciągu 30 sekund podać nam 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: K jak...
2: Krzysztof, oczywiście.
0: Pani Elżbieto, możemy zaczynać?
3: Oczywiście, jestem gotowa.
0: Uwaga, czas, start, góry.
3: Czołka.
0: Sprzęt sportowy.
3: Dalej.
0: Na śniadanie.
3: Kakao.
0: Ubranie.
3: Kombinezon.
0: Piosenkarka.
3: Kaja.
0: Sprzęt sportowy.
3: Nie może być też kombinezon, a sprzęt musi być.
2: Padło to słowo przedtem.
3: Matko.
2: Do pływania. Czas się skończył. Kajak!
3: To matko.
2: No, było. No. Kajak, Krzysztof i jakoś tak między wierszami.
0: No Elżbieto, tak blisko było tej parasolki, no.
3: Ale koszulka też jest cudna.
0: A koszulka jest piękna.
2: Koszulka już jest pani.
0: Z 11.
3: To będzie kolejny pretekst, żeby zadzwonić do państwa.
2: Dobra. Proszę dzwonić. Umawiamy się za jakiś czas. Oczywiście. Dziękujemy ślicznie. Państwa zapraszamy oczywiście na jutro do wzięcia udziału w naszej zabawie.

0: No myśmy też tak mówili. Proszę brać, pani Elżbieta, niech pani weźmie tę parasolkę. No i niestety nie udało się. Przez kajak, wszystko przez kajak.
1: Proszę państwa, tak samo powie dzisiaj Monika Tarka. Proszę brać, panowie, te panie parasolki, dlatego, że jeszcze jedna parasolka dzisiaj do zdobycia w Radiu Pogoda, właśnie po południu w zabawie ani tak, ani nie.
0: Więc na ta zaoszczędzona, no pójdzie na następny konkurs.
1: Ależ oczywiście, ten następny to szybka piątka jutro o poranku w Radiu Pogoda. Proszę być z nami, budzić się i wygrywać. 23 minuty po 8:00.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław

0: Pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły na nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: pod nóżkę zagraliśmy Bonnie M z 79 roku. Bahama Mama, pogodny poranek w Radiu Pogoda, gorąco się robi. Nie tylko dlatego, że tak pięknie gramy, ale też dlatego, że nasi słuchacze mają pewną informację. Słuchaczka w sensie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Około tygodnia, może 10 dni temu telefonowałam do Państwa z taką informacją kompletnie absurdalną, że na warszawskim Powiślu w jednej z kamienic, w której mieszkam, kaloryfery grzeją. Nie są nawet letnie, są wręcz ciepłe. Tak. Dzisiaj jest to samo. Nie wiem, skąd takie absurdy się biorą. Być może słuchacze będą mogli mi to wytłumaczyć, a może ktoś po prostu powie, dlaczego tak jest. No przecież mamy czerwiec, to są duże koszty, temperatura nie jest jakaś taka straszna, więc to w ogóle skąd się takie absurdy biorą? Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata.
2: Pani Małgorzata, pytanie jest takie, czy oni jeszcze nie wyłączyli, czy już włączyli?
0: Jejku, temperatura w Warszawie w tej chwili 14 stopni, prognozowana na dzisiaj to 20. Dziękujemy za zaufanie, że pani tutaj pyta. No może rzeczywiście ktoś z słuchaczy kiedyś pracował w elektrociepłowni,
2: nie, ale jak może to wyjaśnić. Nie mam pojęcia. Mhm.
0: A może zadzwoniłaby pani po prostu do spółdzielni i zapytała, o co chodzi z tym grzaniem? Przecież wszystkim gorąco. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Serdecznie pozdrawiamy. Powiedziałabym, że życzymy wszystkiego ciepłego, ale może to będzie wzięte za złośliwość w tych okolicznościach. Ściskamy panią gorąco.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 9. Naprawdę uwielbiam słuchaczy Radia Pogoda, kocham pasjami. Państwo po prostu wiedzą wszystko i rozwiązali nam też zagadkę, dlaczego na Powiślu w Warszawie w mieszkaniach są ciepłe kaloryfery. Oddamy słuchaczom głos jeszcze przed godziną 9, a wcześniej zagramy I'm Walking, będzie Fats Domino, a później Maryla Rodowicz z Markiem Grechutą.
1: Reklama.
2: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu Force Serwis dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Została ostatnia reklama.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: sobotę, a do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Kierowcy, dziś do końca dnia liczcie się z utrudnieniami na rondzie Dmowskiego. Cały czas nie złapiecie też oddechu na Alejach Jerozolimskich, jadąc w kierunku centrum. Na Marszałkowskiej S8 i Wisłostradzie. W tym stresującym czasie pomóc może tylko ulubiona playlista. Więc włączcie coś miłego na lepszy oddech.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Sponsorem programu był Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.

0: Niech żyją moje żony.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9. Dlaczego grzeją kaloryfery na warszawskim Powiślu? To nie jest pytanie filozoficzne.
2: Państwo oczywiście wiedzą dlaczego.
3: Proszę zobaczyć, jakie temperatury były w nocy. Jak znam życie, jest ustawiony automat, który włącza grzanie, jeżeli temperatura spada poniżej 12 stopni.
4: Być może firma ciepłownicza, kończąc sezon grzewczy, polegała na automatyce, bo tak się praktykuje, że automatyka powinna wyłączyć centralne ogrzewanie bez udziału człowieka. Widocznie źle coś zostało ustawione w węźle cieplnym tego budynku. No, lokatorzy zapłacą.
5: Ależ to proste. Tam pracuje palacz, który już dawno zapewniał swoją kierowniczkę słowami: tak, pani kierowniczko, palę na okrągło.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie odpowiedzi. Szanowna słuchaczko, no wynika z tego, że po prostu musi pani zadzwonić do spółdzielni i może tam pani co wyjaśnią.
1: Ale
2: swoją...
1: mnie się wydaje, że to ta automatyka, no wiesz, że coś tam zostało nie tak ustawione.
2: Tak, tak, tak może być. Swoją drogą, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i niektórzy by się bardzo cieszyli, jakby mieli ciepłe kaloryfery, prawda?
6: My tutaj w Krakowie od 4 dni prosimy o... włączenie centralnego ogrzewania, ponieważ w blokach jest wilgoć, grzyb i jest bardzo, bardzo zimno. Chociaż na 2-3 godziny. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: No to może ci państwo z Powiśla do Krakowa, a z Krakowa na Powiśle.
2: Może tak być, a może po prostu trzeba zatelefonować i powiedzieć o tym w spółdzielni. Tak naprawdę, jakby więcej osób zadzwoniło, to może by w końcu włączyli. Trzymamy kciuki za powodzenie i jednego, i drugiego.
7: Jeśli dla ciebie mógłbym coś zrobić, byłbym szczęśliwy jak nie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 4 minuty i będzie 9. Wiadomości za chwilę. Michale.
1: Czy ty znasz swój PESEL, Asiu?
0: Tak, na pamięć.
1: A, no bardzo dobrze. A ty wiesz, co oznaczają poszczególne...
0: Oczywiście, że wiem.
1: Oprócz daty urodzenia?
0: Tak.
1: Tak?
0: Że jestem dziewczynką.
1: To też tam jest określone. Informacja. No właśnie, co wiemy o swoim PESEL-u?
0: Ja wiem, wiem, bo się okazuje, że prawie nic.
1: No, zobaczymy. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
16: Tak, i to lepiej niż ja.
17: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
18: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
19: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy mieć dla Państwa zaproszenie na popołudnie, oczywiście w Radiu Pogoda. Spotkanie z fantastycznym aktorem, fantastycznym gościem. A teraz proszę posłuchać wiadomości.
20: Podczas obławy w Małopolsce po zabójstwie 19-latki odnaleziono ciało młodego mężczyzny. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odpuszcza i nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. Ciekawy sondaż. Na koniec wiadomości.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
19: Michał Pierzchała.
20: Poszukiwania podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem ciała młodego mężczyzny przy lesie na terenie Mszany Dolnej. To najnowsze informacje z małopolskiej policji. Mundurowi teraz starają się potwierdzić, czy jest to poszukiwany sprawca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zabójstwa kobiety doszło późnym wieczorem. Pomiędzy nimi miało dojść do sprzeczki i mężczyzna zaatakował kobietę i uciekł. Rozpoczęły się poszukiwania. Do obławy policja skierowała znaczne siły policji ze względu na trud wodny, górzysty i zalesiony teren. To m.in. śmigłowiec, z którego pokładu policjanci rano wypatrzyli ciało mężczyzny przy masywie leśnym. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odpuszcza i nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Radosław Piesiewicz wczoraj musiał zmierzyć się z ostrą krytyką na zgromadzeniu walnym komitetu. Opozycji udało się odrzucić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu. Związki sportowe przyjęły też uchwałę wzywającą do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia i odwołania prezesa. Cezary Jaszczyk.
0: To już kolejny ruch związków, które chcą pozbyć się Piesiewicza ze stanowiska. Prezes na poprzedni wniosek nie zareagował w ogóle. Wczorajszy, podobnie jak odrzucenie sprawozdań, ocenia jako niezgodny z prawem.
1: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa.
0: Co innego słyszymy ze strony sportowych związków.
22: Wielka ignorancja. Prezes nie zabrał głosu, pomimo tego, że był wzywany przez członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego do tego, żeby się ustosunkował do tego wszystkiego, o co wnioskujemy. Prezes odmawiał, więc wykazał się ogromną arogancją. Bez względu na to, czy zgadza się z wnioskiem, czy nie, to szacunek wymaga tego, żeby zabrać głos.
0: Mówił Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo. Po wczorajszym zgromadzeniu jest już jasne, że Radosław Piesiewicz trwa na stanowisku mimo braku poparcia ze strony większości delegatów.
20: I zapowiedział już nawet start w przyszłorocznych wyborach nowego prezesa. Znana brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki, w której znajdowała się od ponad miesiąca w szpitalu w Faro na południu Portugalii. Lekarze wierzą, że uda się jej odzyskać zdrowie, tak przekazali bliscy artystki. Zaplanowane koncerty z udziałem piosenkarki zostały przełożone na przyszły rok, ale niewykluczone, że 74-latka wróci na scenę już w październiku. Numer identyfikacyjny PESEL zawiera datę urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie jej płci i cyfrę kontrolną. 90% ankietowanych w sondażu firmy badawczej IMAS International wie, że zawiera datę urodzenia, a 52% oznaczenie płci. Uczestnicy sondażu wskazywali też na nieistniejące w PESEL-u informacje. 20% badanych zaznaczyło, że PESEL zawiera miejsce urodzenia, 16% oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia, a 14% jest przekonanych, że numer zawiera informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. A więc tak, PESEL zawiera 11 cyfr, po 2 na rok, miesiąc i dzień urodzenia. Kolejne 4 to numer porządkowy dla konkretnej osoby urodzonej danego dnia. Przedostatnia cyfra to wskazanie płci. Parzysta cyfra i 0 to kobieta, a nieparzysta mężczyzna. 11 ostatnia cyfra pozwala sprawdzić poprawność całego numeru PESEL, to tak zwana cyfra kontrolna.
19: No, to mamy nadzieję, że wszystko jasne.
21: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią. W nim padł wynik 2-2, a Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Dziś natomiast pierwszy mecz na Mundialu poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Marciniak 4 lata temu prowadził finał Mundialu w Katarze.
21: Pogoda.
20: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w północno-wschodniej połowie kraju więcej chmur i tutaj przelotnie może padać deszcz. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 stopni na zachodzie i południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło.
21: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
24: 5 minut po 9:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
19: Zygmunt Heiser.
24: I Asia Kruk. Przypominamy, dziś jest wtorek, mamy 16 dzień czerwca, 167 dzień roku. Tak się składa, że imieniny obchodzą dzisiaj solenizanci na A i na J.
19: Tak.
24: Dwa razy A, trzy razy, przepraszam, cztery razy J.
19: Alina,
24: Aneta,
19: Jan, Judyta, Julita, i Justyna. Wszystkiego najlepszego.
24: Aj, aj, aj.
19: Tak, tak to zabrzmiało. Za chwilę wrócimy jeszcze do tego numeru PESEL, ponieważ tutaj jesteśmy zaintrygowani różnymi rzeczami. Będziemy to rozbierać na czynniki
2: rozpisaliśmy
19: pierwsze.
2: Rozpisaliśmy swoje. Kombinujemy.
19: Na razie wiemy, kto jest chłopczykiem, a kto jest dziewczynką.
2: Poczekaj, jeszcze nie sprawdziłem u siebie. Moment. Chwileczkę.
19: Zaraz do tego wrócimy.
24: Michał, no, wiesz co?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9, ależ tutaj dyskusja się rozwinęła, proszę Państwa, a propos tych cyferek.
1: Ale bardzo dobrze, że mówimy, że powiedziałeś, Michale, o tym PESEL-u, no bo się okazuje, że naprawdę należy to wszystko wyjaśniać. Państwo dzwonią w tej sprawie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, o ile chodzi o PESEL, to pierwsze 6 to wiadomo, data urodzenia. Następne 2 to jest dzielnica, ale kolejne 3 ostatnie to naprawdę nie wiem, a chętnie się dowiem, jak Państwo będziecie mogli powiedzieć. Dziękuję, do widzenia.
1: No właśnie, tam nie ma żadnej dzielnicy, miejsca urodzenia, stanu cywilnego, ani w ogóle takich rzeczy, miejsca zameldowania. Nie ma w PESEL.
3: No to jeszcze raz. Pierwsze 6 cyfr to jest nasza data urodzenia. Tak, prawda? Jest. To jesteśmy zgodni.
1: I zostaje nam
0: 5.
3: Potem mamy 5. Tą ostatnią sobie na razie zapomnimy o niej, więc te 4 pierwsze to jest nasza liczba porządkowa, przy czym ostatnia cyfra z tej czterocyfrowej liczby oznacza płeć.
1: Czyli
3: zero
1: jestem dziewczynką.
3: I parzysta to dziewczynki, kobiety, a nieparzyste to chłopcy.
0: Ej, ja mam 7. Chłopcem, chłopcem.
3: Tak jest, ja też. A ostatnia to cyfra kontrolna, jakby w tym przypadku bez znaczenia. I tylko tyle jest w PESEL-u.
1: Wiecie co, ja mam w PESEL-u...
0: Poczekaj, a te 3 po dacie urodzenia przed płcią, to co
1: no
0: to
1: właśnie
0: jest?
1: Tłumaczył przed chwilą.
3: No to przed chwilą tłumaczyłem.
0: Jeszcze raz.
3: No
1: liczba
0: jeszcze raz.
1: Porządkowa, z jaką twoi rodzice poszli do Urzędu Stanu Cywilnego, cię zarejestrowali.
0: Aha.
1: Jako chłopczyka,
0: rozumiem.
1: Rozumiem,
0: czyli jestem zarejestrowany jako tam
3: któryś.
0: I to jest dokładnie tam te trzy.
3: Tak jest.
1: Wiecie co, ja mam w PESEL-u liczbę 13 i tak się zastanawiałam, czy to był 13 poród na przykład w danym szpitalu danego dnia i się zastanawiałam, już zaczęłam się zastanawiać w swojej głowie, w której istnieje życie równoległe chyba, co sobie myślał lekarz, 13 poród. Chociaż coś może w tym być, ponieważ podobno urodziłam się strasznie brzydka. Ale naprawdę to bardzo brzydkim dzieckiem. Więc może
0: no nie,
1: stąd ta trzynastka.
0: Asiu, to niemożliwe. To,
3: cytując klasyka, powiem teraz, nie. No nie poznaję koleżanki.
1: Dziękuję.
4: Kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: 20 minut po 9:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zapraszamy na to, co się będzie działo dzisiaj po południu. Uczta dla uszu, że tak powiem, prawda? Tamaro, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. Bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj po 18:00 na Aleję Sław. Ze mną gość dzisiejszej Alei, Leszek Lichota.
2: Dzień dobry wszystkim i zapraszam do posłuchania naszej rozmowy.
1: Trochę, mam nadzieję, że nie za bardzo wymęczyłam pana podczas tej rozmowy.
2: Nie, sama rozmowa nie, natomiast...
1: Lato idzie,
2: studio wygłuszone i jest bardzo duszno tutaj.
1: No, miejmy nadzieję, że za bardzo nie będzie słychać tego.
2: To jest haustem świeżego powietrza.
1: Mam nadzieję, że tego wygłuszonego i dłuższego studia za mocno nie będzie dzisiaj słychać. Po 18:00 słyszymy się w Alei Sław. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Do usłyszenia.
3: Wyjaśnijmy, że ta rozmowa została zarejestrowana, także...
1: W tamtym tygodniu, kiedy było tak strasznie. Gorąco.
3: Duszności od godziny 18:00 zapraszamy Państwa na spotkanie z naszym gościem.
1: Ulubionym znachorem.
3: Tak jest.
1: Moim ulubionym
3: jest.
1: Znachorem.
3: Tak. Leszek Lichota będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

0: Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:32. No, tego jeszcze nie było, proszę Państwa. Wszystko wskazuje na to, że jedna ulic w Warszawie będzie nosiła imię konia.
1: Tego konia?
2: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Czy to chodzi o to? O, czy to chodzi o to imię?
0: Nie, o prawdziwego wyścigowego konia. Otóż do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o przyznanie nazwy ulicy Pawimenta. Pawiment, proszę Państwa, legendarny koń wyścigowy. Był ogierem pełnej krwi angielskiej i najwybitniejszym koniem polskiej hodowli w powojennej historii. Jedynym polskim folblutem, który wygrywał płaskie gonitwy światowej rangi, G1, rywalizował na 3 kontynentach w Europie i obu Amerykach. No i okazuje się, że zgodę w tej sprawie wyraziła na ostatnim spotkaniu Komisja Nazewnictwa w Radzie Warszawskiej, a wcześniej zrobili to eksperci z zespołu nazewnictwa miejskiego. Oczywiście ulica będzie blisko toru wyścigowego Służewiec.
1: To się wszystko pięknie zgadza. No, jak popatrzyłam na tego konia, Pawiment, no, to myślę sobie, że zdecydowanie zasługuje na ulicę swojego imienia. Jest przepiękny.
0: W razie czego my jesteśmy za.
1: Tak, jasne, że tak. I nawet pojawimy się na odsłonięciu tablicy z nazwą imienia, bo to naprawdę coś niesamowitego. No i pierwsza taka rzecz chyba w historii. Chyba, że tak gdzieś jest ulica Łyska z pokładu Lidy.
0: W Warszawie jest jeszcze ulica Krowia. Deweloper, który tam buduje osiedle, stwierdził, że no, to jest taka nazwa do niczego. Chciał to zmienić. A to historyczna nazwa ulicy na Pradze.
1: No dobrze.
0: I na szczęście ulica Krowia została.
1: Zostaje, tak? Aha, no bo myślałam, że może zmieni z Krowiej
0: Nie.
1: na Mućki. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Trzeba żyć, nie ma czasu, tych lat nie odda nikt, zaśpiewała Irena Santor przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. A jak w tym życiu przedpołudniowym, porannym jeszcze właściwie, znajdą Państwo chwilę na to, żeby zajrzeć na profil Radia Pogoda, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, to zobaczą tam Państwo poranną ekipę Radia Pogoda z prezentem od słuchaczki urodzinowym. Tak, to ta latarnia, o której mówiliśmy wczoraj, ale jej nie pokazaliśmy, za to dzisiaj pokazujemy, bo jesteśmy to Państwu winni. Proszę zaglądać na media społecznościowe i naszą stronę internetową. Tam wiele fantastycznych rzeczy dla Państwa. www.radiopogoda.pl. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Mieczysław Wojnicki.
1: Radio Pogoda.

0: zakochani pierwszy raz.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do półka Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać nie.

0: Naprawdę ten Janek, gotówka ma głos. Niesamowity. Johnny Cash.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda już się kończy, bo to za 10, no dobra, za 11:10. Piotr Sforakowski, dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, czy ja mogę mieć swoją propozycję tłumaczenia nazwiska pana Johnny'ego Casha?
1: Jasne. No.
2: Jan Pieniężny.
1: O, ładnie.
0: Ale gotowa jest lepiej.
2: Nie, właśnie pieniężny, taki wieżek z kalendarza.
1: Ale Janek Pieniążek.
2: O, albo Pieniążek, tak.
1: Pięknie. Co państwu wytłumaczy Piotr Sforakowski po 10? To się państwo
2: niewiele, ale będzie dużo ładnych, najpiękniejszych melodii.
1: Warto posłuchać tego, a my zapraszamy serdecznie na jutro. Będziemy państwa budzić oczywiście przy najpiękniejszych melodiach. Dziękujemy ślicznie za dzisiaj i przypominamy państwu, koń jaki jest, każdy widzi, tak?
0: Tak jest.
1: No.
0: Pawimenta ulica będzie.
1: A ładny pawiment.
0: Tak, tak, tak. W Warszawie na Służewcu.
1: Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
1: Do usłyszenia państwu.

wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Reklama.
12: Najpiękniejsze melodie Heleny Majdaniec, Rudy Rydz oraz Andrzeja Zauchy, Gdzie ta muzyczka, usłyszymy za parę minut, bo teraz mija 10, a to świetna pora, żeby się czegoś dowiedzieć z wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
13: Patrycja Strupińska. Warszawskie miasteczko ruchu drogowego czeka na wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę. Jeszcze w tym miesiącu odbędą się tu egzaminy na kartę rowerową, o czym nie zapomnieć przed oceną rowerowej wiedzy i umiejętności, przypomina referat prasowy Straży Miejskiej w Warszawie Magdalena Nowak.
14: Na sam egzamin należy mieć ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem z datą urodzenia oraz trzeba być w towarzystwie dorosłego opiekuna.
13: Karta rowerowa jest obowiązkowa dla rowerzystów między 10 a 16 rokiem życia. A skoro mówimy o ruchu drogowym, zmiany czekają mieszkańców Saskiej Kępy i Odolane na Woli. Stołeczni radni zdecydowali, rejon ulicy Międzynarodowej oraz Warszawskiej Odolany dołączą do strefy płatnego parkowania. Nowe zasady wejdą w życie 7 września. Dobre informacje płyną ze Śródmieścia i Pragi Północ. W porównaniu do zeszłego roku nieco ponad 6% spadła liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej. Wnioski płyną po pilotażowym wprowadzeniu nocnej prohibicji.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Warszawie.
13: Wzburzone niebo nad Warszawą, tutaj zmiany raczej nie ma, przynajmniej o tej godzinie. Na termometrach zobaczycie od 14 do około 20 stopni. Oczywiście ta odczuwalna temperatura może być nieznacznie niższa. Przelotne opady deszczu niewykluczone, podobnie jak delikatne przejaśnienia, ale na nie trzeba będzie poczekać raczej do popołudnia. Wiatr dzisiaj jest bardzo mocny i porywisty, a ciśnienie na razie mamy umiarkowane.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Jeśli chodzi o pogodę, to najlepsza jest w radiu. Właśnie jej Państwo słuchają. A najpiękniejsze melodie mówią wszystko. Na przykład to, że właśnie pojawiają się grzyby. Rydze konkretnie w liczbie pojedynczej, ale to i tak chyba więcej niż obecnie w lasach. Chyba, że Państwo wiedzą coś więcej na ten temat. Mówiąc najkrócej, przed nami przebój Haleny Majdaniec, potem usłyszymy piosenki Andrzeja Zauchy oraz, uwaga, Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin. A potem mam dla Państwa historię o wdzięczności.

Sytuacja, o której teraz opowiem, zdarzyła się w jednym z kanadyjskich miasteczek. Pewna młoda wrona utknęła w rynnie, co zauważyła pani Leah Wilson. Pogadała ze strażakami, którzy akurat przejeżdżali, wyjaśniła, o co chodzi, i poprosiła o drabinę. Strażacy w ogóle zatrzymali się, pomogli wydobyć wronę z rynny i wrócili do swoich zajęć. Natomiast pani Leah zaniosła wronę do weterynarza, żeby sprawdzić, czy poza szokiem ptak ma jakieś fizyczne obrażenia, czy też wyszedł z tego wydarzenia bez szwanku. No i mówi, że czuła, jak wrona jej podziękowała. Nie żeby cokolwiek powiedziała, ale zacisnęła trochę mocniej swoje pazurki na palcach dłoni, ostrożnie, żeby nie skrzywdzić swojej wyzwolicielki, ale też by pani Leah poczuła ptasią wdzięczność. I prawdę mówiąc, to był dopiero początek tej wdzięczności, bo od tamtej pory uratowana wrona i inne ptaki ze stada przynoszą jej różne upominki. A to kłębek piór, a to jakieś kasztany czy inne prezenty. Nie zawsze trafione, no ale skąd wrony mają wiedzieć, co lubią ludzie? A kulminacją tego wszystkiego jest codzienne towarzystwo ptaków. Kiedy tylko Leah Wilson wychodzi z domu, słychać szum skrzydeł krążących wokół niej stada wron. Podobno to wygląda niesamowicie, jakby wyjęte żywcem z jakiejś mrocznej opowieści. A to przecież wyłącznie piękne uczucie wdzięczności. Wiadomo, że zwierzęta potrafią być wdzięczne człowiekowi i okazywać to bardzo dobitnie. Państwo na pewno znają przykłady ze swojego lub z życia znajomych wzięte. Proszę zadzwonić do Radia Pogoda i opowiedzieć o tej zwierzęcej wdzięczności. Jak zwierzęta potrafią ją okazywać? 22 444 4004.

0: W Radio Pogoda słuchaliśmy Hanny Rek w dobrym nastroju. Za chwilkę proszę się spodziewać najpiękniejszych melodii tercetu egzotycznego i Wojciecha Młynarskiego z pewnego serialu telewizyjnego. No to już chyba Państwo wszystko wiedzą, ale tytuł padnie później.
1: Radio Pogoda.

0: na miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
0: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast. Fast i trawisz to!
10: Aflofarm.

0: Absolutnie.
1: Absolutnie. To piosenka z serialu Droga z 73 roku. Wojciech Młynarski oczywiście ją nagrał i napisał. A za chwilkę Krystyna Prońko zaśpiewa nam piosenkę o małych tęsknotach, a ja dzisiaj namawiam Państwa do opowieści o tym, jak zwierzęta potrafią być wdzięczne ludziom. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z tej strony Krzysztof z Warszawy. Nie będę mówił, jak kto pracuje, natomiast któregoś dnia otworzyłem altankę śmietnikową, w której na koszu siedział sobie ptak. Prawdopodobnie ktoś go tam zamknął i ptak nie miał możliwości wyfrunąć na zewnątrz. Był odwodniony, aczkolwiek udało mi się go uwolnić z altanki śmietnikowej. Ptak usiadł sobie na gałęzi, popatrzył sobie jeszcze na mnie z taką wdzięcznością w oczach i się rozstaliśmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam całą redakcję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i również pozdrawiam panie Krzysztofie. No to ma pan przodu tego ptaka, bo one wszystko pamiętają i nawet twarze rozpoznają, więc ten, kto go zamknął na zawsze, już będzie wrogiem tego ptaka i członków jego stada, a pan, który go uwolnił, już zostanie przyjacielem.

0: To była jedna ze zwycięskich piosenek pierwszego festiwalu polskiej piosenki w Opolu, który zorganizowano w 1963 roku. W tym roku odbył się 63. festiwal. No i bardzo jestem ciekaw, czy oglądali Państwo transmisje telewizyjne, a jeśli tak, to który występ zapamiętali Państwo szczególnie wyraźnie. Ja muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem koncertu artystów hip-hopowych, choć trudno mnie nazwać fanem polskiego hip-hopu. A Państwo, które występy zapamiętali, albo których wykonawców tegorocznego festiwalu w Opolu?
1: Reklama. Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Nodino. Today is yours. Feel good.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
21: Została ostatnia reklama.
22: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Pepco.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Pazzurro, Adriano Celentano i Nie kochaj mnie, a lub w wykonaniu Barbary Dunin. Usłyszymy za, no, niedługą chwilę, bo właśnie mija 11, więc teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
8: Wiadomości z Warszawy.
15: Patrycja Strupińska. Ruszyła kontrola w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szykują się też inne w pozostałych placówkach medycznych. To echo przypadku 29-letniego radnego i lekarza Dawida Kacprzyka, który w rok miał zarobić 1 600 000 zł jako koordynator SOR-u. Prezydent Warszawy skierował do placówek audytorów, który sprawdził zasady wynagradzania, a także organizację pracy. Tymczasem najważniejszym ośrodkiem na mapie badań klinicznych w Polsce chce zostać Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pozycja ma zapewnić mu interdyscyplinarność, tłumaczy rektorową Rafał Kręka.
16: W naszym centrum mamy możliwość prowadzenia zintegrowanych badań, dysponując odpowiednio przygotowanymi zespołami naukowców.
15: Naukowcom w osiągnięciu tego celu ma pomóc Centrum Wspierania Badań Klinicznych powołane przy Uniwersytecie. Tak jak ten cel na horyzoncie jest także długo wyczekiwana przebudowa Warszawy Wschodniej. Cały czas trwają prace nad harmonogramem zmian w ruchu, podkreśla PKP. Remont ma ruszyć na przełomie roku. O szczegółach tej inwestycji powiemy więcej już za godzinę.
8: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Pogoda w Warszawie.
15: Warszawskie termometry maksymalnie wskażą dzisiaj około 20 stopni. Przygotujmy się jednak na to, że ta odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Cały czas są z nami szare chmury, tylko gdzieniegdzie widać delikatne przejaśnienia. Z każdą godziną ma być ich coraz więcej. Prognozują synoptycy. Przelotne opady deszczu trudno dzisiaj całkowicie wyeliminować. Miejcie to z tyłu głowy. Wiatr cały czas jest bardzo dokuczający, mocny i porywisty.
8: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Najpiękniejsze melodie wracają po wiadomościach. Przed nami piosenki Adriano Celentano, Barbary Dunin i Urszuli Sipińskiej. A potem wrócę do wdzięczności zwierząt, bo państwo zareagowali na historię wrony, która z wdzięczności za wyciągnięcie z rynny całe swoje stado skłoniła do okazywania tego pięknego uczucia jej wyzwolicielce. Za uratowanie oczywiście życia może nawet była ta wdzięczność. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Gdzie ten świat zapamiętania wart? Pytała Urszula Sipińska. Myślę, że ten świat ciągle jest wokół nas. Trzeba go tylko dostrzec. Zapytałem dzisiaj o historię zwierzęcą opowiadającą wronie, która dzięki ludzkiej pomocy uniknęła marnego losu w rynnie, w której utknęła, a państwo znają podobne przypadki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Basia z Wrocławia. Proszę państwa, mam wrażenie, że otrzymałam podziękowanie od czarnej pszczółki.
0: Na piśmie?
1: Któregoś dnia, to było jakoś w maju na początku, była dość zimna noc, czarna pszczółka spadła u mnie na balkon, no i tak sobie siedziała. Ponieważ było pochmurno, to właściwie cokolwiek z nią zrobić nie miało sensu. I dopiero po południu, jak zaświeciło słońce, to ją podniosłam z tej podłogi balkonu i przeniosłam na balustradę, gdzie świeciło słońce. No i myślałam, że już po niej, ale ona powolutku zaczęła się ruszać, troszeczkę się odwracać, w końcu pofrunęła. I następnego dnia, ja palę papierosy na balkonie, przyleciała do mnie czarna pszczółka, dokładnie wielkości tej, którą uratowałam, i usiadła w tym samym miejscu, w którym ja ją położyłam na balkonie na słońcu. I siedziała tak z 10 minut, po czym poderwała się, no i myślałam, że to przypadek, a ona przeleciała w prawo, w lewo, w lewo i dopiero wtedy odleciała. Mam wrażenie, że przyleciała mi podziękować. To było bardzo ładne i chyba tego nigdy nie zapomnę. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i to ja dziękuję za tę opowieść, pani Basiu. Ja nie tylko mam wrażenie, ale nawet przekonanie graniczące z pewnością, że dzięki swojemu postępowaniu poznała pani fragmencik języka czarnych pszczół. Trzeba po prostu przelecieć w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i jeszcze raz w prawo i w ich języku to oznacza właśnie dziękuję. A czy państwo spotkali się z wdzięcznością zwierząt za jakiś gest, który pomógł im w życiu? Proszę o tym opowiedzieć innym słuchaczom Radia Pogoda.

przy oknie, patrzy jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień,

Adieu zatoko snów. Goodbye, riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. Atulił nas jak port, jak fort lirycznych band, elegant birband lord, sopocki hotel Grand. Hotel Grand.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Nigga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: Some Broken Hearts Never Mend i Celi Savalas w Radiu Pogoda z roku 80. XX stulecia. Przed 11 przy okazji piosenki Bohdana Łazuki Dzisiaj, Jutro, Zawsze, za którą artysta dostał nagrodę na pierwszym festiwalu w Opolu, zapytałem, który koncert albo którą piosenkę może nawet zapamiętali Państwo z tegorocznego festiwalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Mnie najbardziej w Opolu podobał się koncert poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
0: No tak.
1: Zarówno wykonanie piosenek, jak i prowadzenie przez pana Artura Andrusa. Ostatnio też w telewizji był benefis pana Ochmana. No też, super, super. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. Życzę miłego dnia.
0: Odwzajemniam i pozdrowienia i życzenia, pani Krystyno. Pozostańmy przy

Opolu. Rzeczywiście przyjemnie się słuchało koncertu pamięci Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Czasami tylko miałem wrażenie, że piosenki dobrano no tak troszkę na siłę, ale pewnie tylko się czepiam niepotrzebnie. A państwo, który koncert albo którą piosenkę może zapamiętali z tegorocznego festiwalu w Opolu?

0: Mamy tylko siebie, a przed nami świat. I Radio Pogoda z tego świata wybiera najpiękniejsze melodie, które i Państwu się podobają. Takie jak na przykład piosenka Sara Perketiamo zespołu Ricky Epoveri. Usłyszymy ją za chwileczkę.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, krzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
0: Została ostatnia reklama.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Popołudniowa część naszego spotkania zacznie się dżambalają w polskiej wersji Anny Jantar i maleńkim znakiem od Ireny Santor. Obie te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
0: Wiadomości z Warszawy.
15: Patrycja Strupińska. Bliżej, coraz bliżej jest remont Dworca Wschodniego w Warszawie. Przebudowa stacji będzie podzielona na dwie fazy. O szczegółach reporter Jan Kielak.
16: W pierwszej, już na przełomie tego i przyszłego roku, zostaną zamknięte perony od 1 do 4. Pociągi powrócą tam dopiero w roku 2028. Wtedy do remontu pójdą perony od 5 do 7.
15: Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel ponad 3,5 miliarda złotych. Zmieniamy temat. Letni czas to pływalni czas. Od czwartku będzie można skorzystać z basenów rekreacyjnych na Moczydle i Inflacki. Będzie można popływać, odpocząć na leżaku czy wypróbować zjeżdżalnie. Letnie pływalnie będą czynne przez całe wakacje. Lato może dawać się we znaki. Dziwną zgubę odnotowano w powiecie piaseczyńskim. Kobieta zgłosiła kradzież auta, sądząc, że to kradzież, a po prostu zapomniała, gdzie je zostawiła. Nie znajdując rano w garażu samochodu, zadzwoniła na numer alarmowy. Okazało się, że auto stoi dokładnie tam, gdzie je zostawiła.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
15: Wystarczy spojrzeć w niebo i trochę się uśmiechnąć, bo wśród tych szarych chmur pojawiły się delikatne przejaśnienia i tego słońca będzie coraz więcej z każdą godziną. Na termometrach prawie 18 stopni, a maksymalnie spodziewajmy się około 20. Padać póki co nie będzie, ale całkowicie nie można jeszcze dziś wykluczyć opadów. Uważajcie też dzisiaj na mocniejszy wiatr, tak intensywnie ma nam podokuczać. Do wieczora.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Popołudniową część naszego spotkania rozpoczną najpiękniejsze melodie w wykonaniu Anny Jantar, Ireny Santor i Bee Geesów. Za pół godziny jesteśmy umówieni z Ewą Podolską na rozmowę w sprawie zdrowia, a za chwilkę wracamy do wdzięczności, które zwierzęta okazują nam, ludziom.

0: The Bee Gees w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy przeboju Alicji Majewskiej Być kobietą, a teraz wróćmy do zwierząt i ich sposobów na okazywanie wdzięczności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Maria z Baranówki koło Krakowa. My mamy z mężem wziętą ze schroniska sunię, która się bawi sama. My jesteśmy emerytami, seniorami. Nasza saba jest przekochana. Codziennie rano ma taki rytuał. Liże nam stopy i łydki do kolan. To są czynności powtarzane co rano. Jest naprawdę tak kochana, taka wdzięczna za to, żeśmy ją wzięli ze schroniska. Pozdrawiam serdecznie Radio Pogoda. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Również pozdrawiam pani Mario. Podejrzewam, że saba myje państwu nogi na dzień dobry, bo widzi, że i ręce, i serca mają państwo czyste. Jeszcze po 13 wrócimy do tych sposobów okazywania wdzięczności, niekoniecznie i nie tylko przez nasze domowe zwierzęta.

Ryszard Sygitowicz w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Karin Stanek z Czerwono-Czarnymi i Trubadurów, a po nich przyjdzie czas na rozmowę Ewy Podolskiej z profesorem Zbigniewem Gaciągiem w cyklu Szlachetne Zdrowie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że kawa nie jest zakazana przy nadciśnieniu tętniczym. Można ją pić, a kto wie, czy ta kawa nie działa korzystnie? Dalszy ciąg rozmowy o nadciśnieniu usłyszymy za niespełna 10 minut.

0: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brand.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
14: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry Państwu. Moim gościem w tej chwili jest pan profesor Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam Państwa.
1: Panie profesorze, im ważę więcej kilogramów, tym większe prawdopodobieństwo, że mam wyższe ciśnienie.
2: Prawda. I tu wręcz jest zależność niemalże kilogram na milimetr. Supertenci.
1: No, ale z tego optymistyczny wniosek. Jeżeli moja waga idzie w dół, to i moje ciśnienie idzie w dół.
2: Też. I to bez względu na to, czy je obniżamy poprzez dietę, co oczywiście powinno być zawsze pierwszym wyborem, operacje bariatryczne, czy tak obecnie modne leki z grupy GLP-1.
1: No to jest niefarmakologiczny sposób leczenia nadciśnienia. Jeżeli ja przychodzę i mam niedużo powyżej normy i lekarz mi mówi, proszę zeszczupleć, zeszczupleję nawet tylko 5, 6, 7, 8, 10 kilo, uzyskam efekt,
2: tak,
1: o który
2: może
1: chodzi.
2: To się już przełożyć i zresztą u pacjentów z początkowym małym ryzykiem sercowo-naczyniowym zaleca się, aby najpierw podjąć próbę tego postępowania niefarmakologicznego przed przepisaniem tabletek.
1: Proszę Państwa, w tym tygodniu rozmawiamy o nadciśnieniu tętniczym, a moim gościem jest pan profesor Zbigniew Gaciąg. Jutro spotykamy się znowu.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Dodam tylko dla porządku, choć pewnie Państwo to wiedzą, że Szlachetne Zdrowie na antenie Radia Pogoda pojawi się jutro mniej więcej pół godziny po południu. Ewa Podolska i Zbigniew Gaciąg rozmawiają w tym tygodniu o nadciśnieniu tętniczym.

0: prześlicznej Małgosi F, że dla ciebie krew, Małgosię, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się!
2: Parara, parara, darian, da, parara, darian, da.

0: Zofia Kocówna, Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora w Radio Pogoda, prosto z kabaretu starszych panów. Wiosna, dobra pora na zakochanie, więc kontynuujemy temat piosenkami Jerzego Połomskiego i Ali Babek, a potem Dean Martin doda do tego jeszcze troszkę mambo, czyli tańca.
1: Radio Pogoda. Reklama. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Została ostatnia reklama.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.

Tak wojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już całując rączki.

0: sama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Reklama.
10: Monika Borys zaśpiewa za kilka minut Co ty, królu złoty, po czym usłyszymy Marylę Rodowicz w piosence Sing Sing. Natomiast teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
11: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelniny w Białej Podlaskiej.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21 miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
12: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
13: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
12: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
11: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
0: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
11: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
8: Pogoda.
11: Najchłodniej na północy, tam 15 stopni, najcieplej na południowym zachodzie, tam nawet 23. Dużo chmur, tylko lokalnie może się przejaśniać. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe burze.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Maja Chwalińska nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji do turnieju w Wimbledonie. Przynajmniej troszkę sił zaoszczędzi na wstępie. Myślę, że wszyscy życzymy jej przynajmniej finału tego turnieju. Najlepiej, żeby przeciw Idze Świątek. Wracając do naszych spraw, myślę, że jeszcze dwie Państwa opowieści na temat wdzięczności zwierząt za pomoc zmieszczą się do 14 na antenie Radia Pogoda, ale żeby nie było wątpliwości. Ja jestem Państwu wdzięczny za każdą z tych wzruszających opowieści i do niektórych na pewno wrócę w piątkowym remanencie tygodnia, a my teraz wróćmy do najpiękniejszych melodii Moniki Borys, a potem Maryli Rodowicz.

0: Dzisiaj historią pewnej wrony skłoniłem Państwa do opowieści o innych zwierzętach i ich wdzięczności wobec ludzi. Oto kolejna z tych opowieści, bardzo wzruszająca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Teresa. Ja chciałam opowiedzieć o gołąbku, którego nazwałam Kubuś i którego leczyłam kilka miesięcy, bo w sumie trudno nazwać, przyleciał tak dosłownie jakby spadł skądś, jakby się zatrzymał na moim parapecie. Miał obwisłe skrzydełko i okazało się, że całkiem rozcięte. Leczyłam go kilka miesięcy i gdy już był gotowy, wypuściłam go. Gołąbek ten, to już trwa kilka lat, przylatuje do mnie na parapet, popatrzy, czasami wejdzie przy uchylonym oknie na parapet do kuchni. Kiedyś przyleciał ze swoim dzieckiem. Taki malutki gołąbek, on go wepchnął dosłownie tutaj do mnie, no chciał mi go pokazać. Już więcej ten mały nie przylatywał z nim, ale Kubuś dalej przylatuje do dzisiejszego dnia. Czasem ze swoją partnerką posiedzą, popatrzą i odlatują. Pozdrawiam wszystkich.
0: I wzajemnie pozdrawiam. Fantastyczna opowieść. Tak sobie myślę, że on przylatuje, no bo to jego dług wdzięczności, potomstwa nie, a i partnerka też z dystansem podchodzi do jego doświadczeń. No, wiadomo, zwierzę nie jest głupie, swój rozum ma po prostu. Także nie pcha się tam, gdzie wszyscy mówią, że mogą być kłopoty. I tak to chyba wygląda w tym świecie zwierzęcym.

0: To Richie Valens i La Bamba z 1959 roku. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają w trochę młodszych piosenkach. Ja dla pana czasu nie mam, zaśpiewa Hanna Banaszak, potem usłyszymy Eleni po słonecznej stronie życia.
1: Autopromocja.
2: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.

0: Eleni w Radiu Pogoda i po słonecznej stronie życia się w ten sposób znaleźliśmy. A tutaj jeszcze dwie opowieści o wdzięczności zwierząt za pomoc przed nami. Tak się składa, że obie ptasie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej z Piaseczna. Moi znajomi znaleźli taką wilgę ze złamanym skrzydłem, ją odchowali i za jakiś czas ta wilga przyleciała do nich na taras, na którym pili kawę, z dwójką czy trójką swoich dzieci zrobiła kółko, potrzepały wszystkie skrzydełkami i odleciały. Ta wilga była na tyle charakterystyczna po tym złamaniu skrzydła, że oni ją bez trudu rozpoznali. Takie są dowody wdzięczności zwierząt, niekoniecznie tych domowych. Pozdrawiam słuchaczy, pana Piotra i wszystkich prowadzących.
2: Dzień dobry. Przed laty zdarzyło się, że mój ojciec robiąc na ogródku usłyszał plusk w głębokiej beczce z wodą, pluskał się, właściwie się topił, kos. Wyjął tego kosa, postawił na belce nad drzwiami garażu. Jak kos wysechł, to cały czas koło mojego ojca w odległości 2-3 metrów siedział na ziemi i śpiewał mu. Od tej pory zawsze wszystkim zwracam uwagę. Jeżeli macie zbiornik z wodą na ogródku czy pod domem, połóżcie kawałek deski, żeby ptak, który wpadnie, mógł się wydostać.
0: Bardzo świetna uwaga to była. Warto ułatwiać ptakom i innym zwierzętom też wyjście z ewentualnych opresji. Nas to nie kosztuje wiele, a im może życie uratować. Głównie ptasie opowieści nas dzisiaj zajęły, ale przekonaliśmy się również, że nawet owady są nam wdzięczne za pomoc. Wrócimy jeszcze do państwa opowieści, jak już wspomniałem, w piątkowym remanencie tygodnia. To już niedługo, dzisiaj wtorek.

To była Halina Frąckowiak, która jakiś czas temu opowiadała nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Nawet teraz można posłuchać tych opowieści na naszej stronie radiopogoda.pl. Teraz codziennie po 15 słuchamy opowieści Ewy Bem o wybranych przez nią piosenkach, a więc dziś kolejna. A wcześniej, bo o 14, mam nadzieję, że z lepszym tłem, przywita się z Państwem Monika Tarka, która jak mało kto wie, jak sprawić, by popołudnie było pogodne. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Została ostatnia reklama.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Marian? Mhm. A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Została ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
10: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze, czyli wtorkowe, pogodne popołudnie. Oczywiście wypełnione najpiękniejszymi melodiami. Za kilka minut między innymi Mogłaś Małgoś Andrzeja Rybińskiego, czy dozwolone do lat 18 czerwonych gitar. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
11: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+, na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
13: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
14: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
13: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
11: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
15: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
11: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
16: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie.
11: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Maji oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena French, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
12: Pogoda.
11: Przelotnie może padać na północnym wschodzie, tam też możliwe burze. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu. Jutro nadal przelotny opad deszczu na północnym wschodzie i krańcach południowych.
10: No to jeszcze deszczowe, jak Państwo słyszą, ale to już takie ostatnie podrygi tych deszczowych chmur, bo od jutra już ma być pogodnie niemal w całej Polsce. W czasie weekendu, jak już wczoraj słyszeliśmy, upały powyżej nawet 30 stopni w niektórych miejscach. No ale skoro jeszcze deszcz i jeszcze na pewno latem się pojawi, no to dobra wiadomość jest taka, że w Radiu Pogoda w konkursach w tym tygodniu i w szybkiej piątce rano i w ani tak, ani nie w pogodnym popołudniu można wygrać parasolkę Radia Pogoda, ale ona jest dobra i na deszcz, i na słońce, proszę Państwa, bo taka biała, elegancka parasolka do zdobycia. Zapraszam Państwa oczywiście na ten popołudniowy konkurs po godzinie 16. Ja na razie 4 minuty po 14. Witam serdecznie, zapraszam na nasze wspólne 4 godziny. Kto z Państwa dzisiaj nas pozdrawia? Halo, halo.
17: Dzień dobry, pozdrawiam Krystyna z Krakowa. Wszystkich pracowników i radiosłuchaczy tego odmładzającego radia, bo słuchając go, to ludzie czują się młodsi.
10: A o ile lat Państwo czują się młodsi, słuchając Radia Pogoda?
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Dopiero po lat 18 i odmładzającego działania Radia Pogoda.
1: Pani Moniko, jeżeli ktoś pyta mnie, ile mam lat, to mówię tak. Mój duch ma lat 18 zawsze. Ciało troszeczkę więcej i się ze mną wleczy, ale duch prowadzi raźno, szybko i tak musi być. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Pozdrawiam Pani Ewa, właśnie, i tak musi być, dobrze powiedziane. Czasami jest tak, że no mamy troszeczkę więcej lat, a czujemy się młodsi, a niektórzy mają dwadzieścia kilka i czują się starsi. Na przykład a propos Mai Chwalińskiej, która wielkie brawa dostała się do Wimbledonu, to mówi, że w środku właściwie być może jest taką 70-latką, bo ma babcinę rytuały. O co jej chodzi? Otóż Maja Chwalińska bardzo lubi rozwiązywać krzyżówki, zarówno w wolnym czasie, to ją bardzo odstresowuje, ale to jest też taki rytuał przed meczem, rozwiązywanie krzyżówek i słuchanie muzyki, to ją jakoś tak właśnie uspokaja i dobrze nastraja. Także jak Państwo słyszą, z tym wiekiem to różnie bywa.

0: Czacza od Hanny Rek, wcześniej Czacza czarująca piosenka Polanki. A propos Polanki, to ma swoje takie rytuały. Codziennie wyciska do takiej malutkiej szklaneczki sok z całej cytryny i dolewa do tego 50 oliwy z oliwek. A co państwo mieli na myśli? I właśnie taką miksturę, tą oliwę z oliwek z tym sokiem cytryny wypija codziennie i robi tak już od wielu, wielu lat. Uważa, że to nie tylko wpływa dobrze na jego zdrowie, na trawienie, ale też to jest sekret utrzymania dobrego głosu. To świetnie jego zdaniem nawilża gardło. No właśnie, pora obiadowa, proszę państwa, więc ja was się pytam, co u was dzisiaj na obiad? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: dnia i właśnie chciałam powiedzieć, że przygotowuję suróweczkę z jabłka i marchewki do filecików z kurczaka plus ziemniaczki, a pomaga mi niezastąpione oczywiście radio Pogoda i melodie, które raz wolniej, raz szybciej pozwalają mi trzeć i jabłuszko i marchewkę i przy okazji jeszcze przytupywać nóżką. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Słoneczko raz po raz się pokazuje, więc zdecydowanie słonecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i państwa.
1: Dziękuję pięknie. Co tam jeszcze u państwa? Halo, halo.
2: Dzień dobry, z tej strony Mieczysław.
1: Dzień dobry.
2: Dzisiaj na obiad jadłem mięsnego jeża i posypane wszystko było rukolą oraz pieprzem. Pozdrawiam prowadzącą i całe Radio Pogoda. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękuję, no to jest zupełnie inaczej niż w telewizji ten mięsny jeż ma jakieś przyprawione przynajmniej trochę warzywkami. W ogóle, że ktoś jeszcze z państwa pamięta, co to był mięsny jeż, to naprawdę jestem zdumiona. Krystyna Prońko teraz w Radiu Pogoda. Deszcz wcisnej.

0: Łagodna melodia dla tych, których dzisiaj być może boli głowa z powodu tego frontu atmosferycznego, który nad Polską, bo to niestety biometr dzisiaj niezbyt korzystny, spadek koncentracji, drażliwość, senność, o tym wszystkim mówią dzisiaj synoptycy, jeżeli chodzi o meteopatów, ale nie tylko, ja też tutaj odczuwam taki leciutki ból głowy w związku właśnie ze zmianą pogody, która właśnie się zaczyna. No to za chwilę się trochę rozruszamy, bo Chuck Berry zaśpiewa Roll Over Beethoven, to jest słynna piosenka, słynny rock and roll Chucka Berry'ego, taki symboliczny, dlatego że Chuck Berry prosi w nim takie ikony muzyki sprzed wielu, wielu lat, czyli Beethovena czy Czajkowskiego, żeby ustąpili miejsca tym młodym, którzy właśnie zaczynają grać rock and rolla.
1: Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Została ostatnia reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Reklama.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
14: Pogodne wtorkowe popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami. Za chwilę poczujemy smak i zapach pomarańczy, zaśpiewa Tadeusz Woźniak. Ale na razie wiadomości. Jest 15.
15: Fatalne samopoczucie nauczycieli, co piąty chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
16: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
17: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
16: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
18: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
16: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
15: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa. W jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
3: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
15: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
12: Co jest grane w Warszawie?
19: Patrycja Strupińska. To ona stworzyła jedno z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku. Wystawę pod nazwą Helena Rubinstein Piękno jest twoim przeznaczeniem zobaczycie w Muzeum Polin już od jutra. Archiwalne fotografie, kosmetyki, projekty, to wszystko zobaczycie na miejscu. Wstęp na wystawę jest wolny. Teraz zmieniamy klimat na ten muzyczny. Już w najbliższą sobotę na Podzamczu rozpoczną się wianki nad Wisłą. To oficjalny start lata. Będzie piknik, jarmark, koncerty, plecenie wianków, na scenie m.in. Chrust i OSTR. Na koniec wracamy jeszcze do ciekawych wystaw w mieście. Przed nami wycinki autorstwa Karoliny Sadrzak, laureatki plebiscytu warszawianki 2025 w kategorii zdjęcie roku. Wystawę zobaczycie w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy.
12: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
15: Maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie, tam też na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe burze.
14: Pięć minut po godzinie 15 to jest wtorkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, a po 15 zapraszam także na spotkanie z Ewą Bem, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Dzisiaj już Państwu mogę zdradzić, piosenka wyjątkowa, bo to będzie duet pani Ewy z bardzo znanym, lubianym polskim wokalistą. A na razie na naszej antenie Big Joe Turner, Corinne Corina. Dla tych, którzy czują, że pogoda dzisiaj troszeczkę ich spowalnia.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Jak się czekało na ten smak i zapach pomarańczy, głównie rzucali przed świętami Bożego Narodzenia, jakie to były rarytasy wtedy, te cytrusy, które pojawiały się w Polsce, chociaż no nie zawsze były jakieś tam doskonałe, czasami były zbyt zielone, ale pamiętam, jak tata przynosił w paczce, tak z pracy, słodycze i w każdej paczce dla mnie i dla siostry było po jednej pomarańczy, jak to się obierało powoli, jak się wąchało, jak się potem dzieliło tą jedną pomarańczą z wszystkimi, żeby dla każdego chociaż był jeden kawałeczek albo dwa kawałki takiej pomarańczy. Takie kiedyś mieliśmy czasy, proszę Państwa, i właśnie o tym między innymi w tej piosence Tadeusza Woźniaka. Dzisiaj takie padło pytanie na antenie i do tego odnosi się Ania z Wrocławia.
1: Dzień dobry. Jakiś czas temu zapytałaś, jak bardzo odmładza nas radio pogoda. Tak się stało, że akurat szłam na zakupy, miałam reklamówkę i przychodziłam obok placu zabaw, więc na grupie Radio Pogoda, grupa publiczna, można zobaczyć, jak bardzo odmładzacie i już nic mnie nie zaszkodzi, bo nie zaszkodzi. Skoczy, bo się okazuje, że na tej grupie znalazłam sąsiadkę, sąsiadów, brata ciotecznego i pełną rodzinę po prostu, więc nie wiem, jak to robicie, ale jesteście moim drzewem genealogicznym.
0: No proszę, polecamy grupę na Facebooku Klub Pogodnych Ludzi, tam już prawie 13 tysięcy osób jest, mogą się Państwo wymieniać zdjęciami, doświadczeniami i różnymi spostrzeżeniami, swoimi hobby również. No a poza tym można też dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi, dostać naszą legitymację i radiopogodową przypinkę. Żeby to zrobić, wystarczy wejść na naszą stronę radiopogoda.pl i wypełnić formularz, a potem ja do Państwa któregoś dnia oddzwonię.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej k-

0: Piękny, ciepły głos Krzysztofa Krawczyka w Radiu Pogoda. Pamiętam ciebie z tamtych lat, a już za kilka minut jedna z najpiękniejszych melodii polskiej damy, pierwszej damy jazzu, czyli Ewy Bem. Pani Ewa Bem uśmiecha się pięknie do Państwa z plakatów, które, no mam nadzieję, widzieliście w swoich miastach. W wielu różnych miejscach można je spotkać. Warto sobie zrobić zdjęcie z takim plakatem. Można też je oczywiście do nas przysłać na kontakt @radiapogoda.pl albo na Messengera, albo wrzucić po prostu na swoje media społecznościowe i oznaczyć tam Radio Pogoda. My z przyjemnością też pokażemy Was z Ewą Bem, także innym słuchaczom Radia Pogoda. A dzisiaj wyjątkowa piosenka pani Ewy, będzie to bowiem duet.
1: Radio Pogoda.

0: na szwank.
1: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Została ostatnia reklama.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w studio Radia Pogoda.
2: Pani Ewa Bem.
1: Tak, nawet tak melodyjnie starałam się panią zapowiedzieć.
2: A wie pani, że Wojtek Młynarski, który bardzo był przyjacielski wobec mnie ogromnie, to wymyślił takie powiedzenie, że niebawem Ewa Bem.
1: Tak.
2: Albo jeszcze tak. Dobrze jest dla niej być choćby tłem, szanowni państwo, Ewa Bem.
1: Tak, i mówił o pani warszawska Ella Fitzgerald, tak?
2: Tak. Ciekawe dlaczego.
1: No właśnie, ciekawe dlaczego.
2: Bo no dlaczego? No
1: przecież
2: dlaczego?
1: To porównanie jest zbyt wąskie, jeżeli chodzi o pani repertuar. Ale on jeszcze wtedy nie znał pani pełni możliwości być
2: no,
1: może.
2: Znał chyba.
1: No zresztą w ogóle bardzo ważna postać, prawda? W pani
2: bardzo,
1: w pani
2: ogromnie.
1: Piękne teksty.
2: Ogromnie
1: pani
2: ważna i ciesząca się najwyższym moim uszanowaniem no i sympatią też.
1: No ale my dzisiaj chcemy też porozmawiać o wybitnej postaci polskiej muzyki, człowieku, którego zawsze wspominamy z dużym sentymentem, czyli o Zbyszku Wodeckim, bo to będzie dzisiaj piosenka Czy powie mi pan dzień dobry, którą właśnie zaśpiewaliście w duecie.
2: Tak. Zbysiu zaśpiewał ze mną w duecie, nawet się nie spotkaliśmy przy tym nagraniu, bo jak to się mówiło o Zbyszku, Zbyszek śpi tylko na czerwonych światłach, bo to był naprawdę artysta, który miał niespożyte siły do pracy na scenie i do jeżdżenia samochodem z miejsca na miejsce. O tą piosenkę go poprosiliśmy chyba razem ze Swing Session, czyli z Heniem Majewskim, który produkował tą płytę, żeby zaśpiewał ze mną taki duet prześliczny i on zaśpiewał, to piękny walczyk taki. No.
1: Czyli nie będzie żadnej anegdoty ze studia, bo się po prostu nie spotkaliście, ale domyślam się, że się w ogóle znaliście, prawda?
2: Ach, oczywiście, że tak, no. Udawało się nam...
1: Kto więcej gadał, jak się spotykaliście? Pan
2: ja.
1: Zbyszek czy pani? Naprawdę?
2: Ja, naturalnie.
1: Przecież pan Zbyszek był takim opowiadaczem.
2: No, ale ja go przekazywałam.
1: Niesamowicie.
2: Myśmy się bardzo dużo spotykali w czasie realizacji znakomitego programu Droga do Gwiazd w Krakowie, gdzie on był prowadzącym, wprowadzającym kolejnych wykonawców, a ja siedziałam jako dyrektorka jury.
1: No to z przyjemnością słuchamy teraz waszego duetu. Czy powie mi pan dzień dobry? Ewa Bem ze Zbyszkiem Wodeckim w Radiu Pogoda.
2: Nie inaczej.
1: Do usłyszenia jutro, pani Ewa.
2: Miłego.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Love's Garden, Lynn Anderson, a wcześniej piękny duet Ewy Bami i Zbigniewa Wodeckiego. Kolejna najpiękniejsza melodia, pani Ewy, oczywiście już jutro, około 15.30 na antenie Radio Pogoda, ale mogą też państwo zobaczyć te nasze spotkania na naszym Facebooku i na Instagramie, no i zajrzeć na YouTube'a, gdzie jest także najnowszy mój wywiad z Ewą Bem. Przed godziną 16, która już za 19 minut w Radiu Pogoda, jeszcze Michel Delpech, Pour un flirt, czy Bogdan Łazuka, kiedy znów zakwitną białe bzy.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyn do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 16, więc czas na wiadomości. A tuż po nich niebiesko-czarni i zespół ABBA.
13: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
14: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
13: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. Na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
15: Ten, który stał z tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
13: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciastem odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
16: Co jest grane w Warszawie?
17: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek coś dla kinomanów. Przed nami podróż w czasie. W klubie filmowym Pół na Pół. Projekcje odbywają się co tydzień w środy o godzinie 18. Wstęp wolny. Seans przy Puławskiej 20 w Warszawie. Jeżeli nie kino, to może coś na rozprostowanie kości. W Parku Skaryszewskim w Warszawie odbywa się joga. W sumie co wtorek i czwartek o 17.45. Zajęcia są darmowe. Trzeba wziąć tylko swoje maty. A jeżeli nie kino i sport, to może trochę muzycznych klimatów. Muzyczny kolektyw, ciekawe aranżacje i najnowsza płyta. Już jutro po raz pierwszy na żywo w Warszawie. Koncert zagra formacja Ars Latrans Orkiestra. Nową płytę Katarzys będziecie mogli usłyszeć już jutro w klubie Mechanik o godzinie 20. Wstęp na wydarzenie jest płatny.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
13: Słońce i chmury, przewaga tych drugich na północnym wschodzie, tam też deszcz, miejscami burza, wraz z nimi silny wiatr, maksymalnie od 15 do 23 stopni.
12: Pięć minut po 16:00. Biomet jeszcze dzisiaj rano był niekorzystny, teraz powoli to się zmienia, bo nadchodzi cieplejszy front i robi się zdecydowanie bardziej pogodnie. No ale dla tych, którzy jeszcze ziewają, czy mają kłopoty z koncentracją, za chwilę 2 piosenki, które wszystkich rozruszają, czyli Za daleko mieszkasz miły, niebiesko-czarnych Jadrusowicz i Abba the Winner Takes It All. A propos wygrywania, proszę Państwa, to mam nadzieję, że ktoś dzisiaj wygra cały zestaw nagród w konkursie Ani Tak, Ani Nie. Zaproszę Państwa do konkursu już za kilkanaście minut.
16: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
12: Dzień dobry.

0: Abba the Winner Takes It All na antenie Radia Pogoda. Za chwilę pod Budą pojedziemy do Krakowa na Piwną 7, ale wcześniej telefon od Państwa, bo my cały czas jeszcze świętujemy nasze 11 urodziny.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony Rafał z Gdańska. Wesoły kierowca autobusów. Chcę Was najserdeczniej pozdrowić, podziękować Wam za piękną muzykę, za tą radość, którą dajecie wszystkim swoim słuchaczom, wiernym, prawdziwym miłośnikom dobrych klasyków. Życzę Wam tego cudownego uśmiechu, który Wasi prowadzący rozbają. Tutaj nisko się kłaniam Pani Asi, Panu Zygmuntowi, Pani Monice.
0: No, dziękuję.
1: Całej ekipie Radia Pogoda. Życzę Wam tego, abyście grali do końca świata i jeden dzień dłużej. Tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą przecież też wspieracie. Serdeczności dla Was. Grajcie najpiękniejsze, najpiękniejsze kawałki, sprawiajcie radość nie tylko nam, słuchaczom, ale też pasażerom, którzy w naszych autobusach, wiem, że wielu kolegów też słucha Radia Pogoda, którzy Was słuchają. Wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy.
1: Rafał z Gdańska.
0: Dziękujemy pięknie. Jak to, naprawdę to jest wyjątkowy przywilej mieć takich właśnie słuchaczy. A ja jeszcze przypomnę, że nasze urodzinowe koszulki można jeszcze zdobyć w pogodnym poranku w konkursie Szybka Piątka.
2: Byłem u wróżki Piwna 7.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama, jest w łóżku strojem pym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Jak państwo słyszą, nie zapominamy o artystach, którzy byli popularni w latach 50. czy 60. To był Olgierd Buczek w Radiu Pogoda. A propos pogody, no właśnie, ostatnio przypadki chodzą po ludziach.
2: Witam serdecznie. Ja dzisiaj miałem taką niecodzienną sytuację. Wychodziłem z domu i zbierał się na deszcz i rodzice mówili mi, żebym zabrał parasol. Ja oczywiście ich nie posłuchałem. Wyszedłem z domu, nałożyłem słuchawki na uszy, oczywiście z radiem Pogoda w tle. No i rzeczywiście ulewa zlało mnie do suchej nitki, ale radia Pogoda nie wyłączyłem.
1: Twardziel, prawdziwy twardziel. Twardziel to był pan Witek, który wczoraj zadzwonił i wygrał parasolkę Radia Pogoda w konkursie Ani Tak, Ani Nie. Teraz czas na państwa. Zapraszam serdecznie. Już teraz można się zgłaszać. Czekam pod numerem 22 444 4004. Można wygrać właśnie nasz parasol, a nagrodą gwarantowaną są karty do gry Radia Pogoda. Można pograć na wakacjach, albo jak się jest na działce, albo jak się spotka w weekend ze znajomymi.
3: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: czegoś nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoś chcę od ciebie.

0: Tony Orlando i Dawn na antenie Radia Pogoda. To je Yellow Ribbon Around the Oak Tree. No, jak się Państwo domyślili, długo Państwo czekają na konkurs, ani tak, ani nie, bo mamy niestety małą awarię. Wszystkie linie telefoniczne u nas padły. W związku z tym nie tylko Państwo się nie mogą do nas dodzwonić, ale i ja nie mogę się dodzwonić do nikogo z Was, żeby zaprosić do konkursu, ani tak, ani nie. Także chyba dzisiaj konkursu na antenie nie będzie, bo linie telefoniczne wciąż nie działają, także bardzo serdecznie za to przepraszam. Na szczęście gra Radio Pogoda. Są kolejne najpiękniejsze melodie, które za chwilę oczywiście Państwo usłyszą. Maria Koterbska zaśpiewa Brzydula i Rudzielec. Będzie też piosenka Jacka Lecha, Bądź dziewczyną z moich marzeń. To już za kilka minut. No a po godzinie 17 kolejne utwory, które Państwo uwielbiają.
1: Radio Pogoda.

0: każdym dniem miłości. Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflo.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 tysięcy 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroen.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
21: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Pogoda w większości regionów dość stabilna. Generalnie nie jest może zbyt ciepło, ale też nie brakuje słońca. Prócz północnego wschodu na Podlasiu i Suwalszczyźnie spodziewajcie się lokalnie burz i ulew, no i silnego wiatru. Na drogach może być więc tam bardzo ślisko, miejscami niezbyt stabilnie. Bądźcie więc bardzo ostrożni.

0: spontannie.
1: Autopromocja.
2: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Została ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama.
13: Radio Pogoda poleca kolejne najpiękniejsze melodie. Oczywiście na wtorkowe, pogodne popołudnie. Zatańczymy walczyka. Już za kilka minut posłuchamy Skaldów i Wojciecha Młynarskiego, ale na razie wiadomości. Jest 17.
14: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
15: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
14: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
0: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
14: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
16: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
17: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
16: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
14: który rusza 29 czerwca.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
14: Noc pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju rozpogodzenia, na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół 7 do 11 stopni, ale na wybrzeżu i południu nieco cieplej, tam nawet do 14.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Pogodne wtorkowe popołudnie z Radiem Pogoda, 4 minuty po godzinie 17. Dobra wiadomość, nasza linia telefoniczna już zaczęła działać, więc będę mogła się z Państwem połączyć i przeprowadzić konkurs ani tak, ani nie, już za kilka minut. Dzisiaj będą burzowe pytania w konkursie, no a potem mam nadzieję przyjmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi. No i przed nami też kolejne najpiękniejsze melodie, więc zapraszam.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
13: Thank you.

Monsieur Dame, Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Clark i Downtown na antenie Radia Pogoda. Jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. 17.10, wracamy do konkursu Ani tak, ani nie.
1: Ani tak, ani nie w Radiu Pogoda.
0: A ze mną na linii pani Ania. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, jaka pogoda u pani? Bo tu słuchacze dzwonią i mówią, że się u nich rozpogodziło. U pani też?
2: Też się rozpogodziło.
0: No to dobrze. Mam nadzieję, że w konkursie też będzie cały czas świeciło dla pani słońce.
2: Myślę.
0: To znaczy, że się pani powiedzie. Chociaż pytania dzisiaj burzowe, bo do wygrania parasolka Radia Pogoda. A nagrodą gwarantowaną są nasze karty, także to już pani ma zapewnione. No a teraz, żeby wygrać parasolkę, to musi pani odpowiedzieć dobrze na 5 moich pytań, nie używać słów tak i nie i na dodatek zrobić to wszystko w 30 sekund. Czy będzie pani dla mnie taką supermenką, pani Aniu?
2: Będę.
0: Dobrze, to co, zaczynamy?
2: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Czy burza może być piaskowa?
2: Może.
0: Czy czasem uczestniczy pani w burzy mózgów?
2: Chętnie.
0: Czy ma pani burzę włosów na głowie?
2: Chętnie.
0: Czy,
2: mam.
0: Czy mówi się wolny jak błyskawica?
2: Nie. Raczej nie.
0: ani to nie było trafione, no bo nie może być przecież, pani Aniu. Nie może się pojawić w tym konkursie. Fałsz mogła pani powiedzieć na przykład i to już by było okej. Okay. Pani Aniu, ale są karty do gry, także jak się zdarzy jakiś deszczyk, to już będzie co robić, prawda?
2: Super.
0: Dziękuję, super. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: łuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Po co babcię denerwować? Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda, ale przecież jest też, był też autorem tekstów dla wielu znakomitych polskich wokalistów, wokalistek, między innymi dla Ewy Bem, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach codziennie o godzinie 15.30. Dzisiaj właśnie trochę wspominała o Wojciechu Młynarskim, a Państwo mogą już tego posłuchać na naszej stronie radiopogoda.pl albo wchodząc na naszego Facebooka lub Instagram i wtedy nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć moje spotkanie z panią Ewą Bem. Oczywiście zapraszamy także na jutro. A już za kilka minut Klub Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: wszyscy po tym punkcie.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Została ostatnia reklama.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Kasia ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tam:
1: ja nie mam co na siebie włożyć, choć mamę mnie kokietką zwie.

Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku Stacha swego rozkosznie dni biegną. Ma pełną szafę futer, sukien

To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap. Ja nie mam co na siebie włożyć.

0: mam co na siebie włożyć, śpiewała Jolanta Zykun, ale jest taki klub, proszę Państwa, do którego nie trzeba się wystroić. Można się do niego zgłosić nawet będąc w piżamie. Klub Pogodnych Ludzi. Można wejść na naszą stronę radiopogoda.pl, wypełnić formularz, przesłać go do nas. A ja mam dla Państwa legitymacje członkowskie naszego klubu, paczki przyjaciół, Radia Pogoda, no i radiopogodowe przypinki. Dzisiaj oddzwaniam do Pani Iwony.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry, z tej strony Monika Tarka, Radio Pogoda. Czy to pani Iwona, kandydatka do Klubu Pogodnych Ludzi?
2: Tak.
0: Bardzo ładnie pani napisała w zgłoszeniu do klubu, że wszędzie znajduje coś pozytywnego i chyba nigdy pani nie spoważnieje, ani nie wydorośleje.
2: Nie spoważnieje, to na pewno.
0: A dzisiaj w ogóle tak się składa, że pani Krystyna zadzwoniła, pozdrawiając wszystkich słuchaczy i podziękowała za to, że Radio Pogoda działa odmładzająco, więc mam nadzieję, że też my mamy jakiś w tym udział, pani Iwono.
2: Jak najbardziej. Jak lecą jakieś szczytowe muzyczki, to mi nogi od razu się ruszają.
0: Ale w ogóle lubi się pani ruszać, bo w zgłoszeniu pisze pani, że najlepiej czuje się grając z wnukiem w piłkę nożną albo jeżdżąc z wnusiami na rolkach. Pani Iwono, taka pani chyba młoda babcia. Skoro pani takie aktywności uprawia.
2: Nie wiem, czy się przyznać, ale w niedzielę zmieni mi się z przodu cyferka na tą, która uprawnia do takiego powiedzenia, że nie muszę, ale mogę.
0: Pani Iwono, proszę powiedzieć, co sprawia, że ma pani w sobie tyle energii, taką pogodę ducha? Jaki jest tego sekret?
2: Ja myślę, że chyba przeogromna ciekawość świata. Mnie wszystko interesuje. Wszędzie lubiłabym zajrzeć, dowiedzieć się, popatrzeć, wyjaśnić. No nie wiem, co jeszcze.
0: No to mamy coś wspólnego, bo ja też coś takiego mam i dlatego wybrałam taki zawód, a nie inny, czyli zawód dziennikarza. A co pani robi w życiu prywatnym, pani Iwono? Czy pani też zawodowo się spełnia z tym swoim charakterem i dociekliwością?
2: Tak, bardzo. Pracuję jako nauczycielka. Oj, teraz uwaga, biologii, fizyki, chemii, matematyki.
0: Ojej!
2: I dlaczego się spełniam? Uwielbiam doświadczenia. Mm-hmm. Na moich lekcjach są pioruny, leje się woda. W zeszłym tygodniu miałam taki króciutki u nas w szkole pokaz dla klasy trzeciej i robiliśmy żarówkę z ogórka kiszonego. Ogórek świecił, przy tym iskrzył, śmierdział, ale to tak trzeba.
0: Piękne. No i właśnie tak trzeba docierać do młodych ludzi, pani Iwono. Ja pani życzę, żeby tej energii nigdy pani nie zabrakło, żeby pani rozwijała cały czas swoje pasje. No i oczywiście mam dla pani, mam nadzieję, dobrą wiadomość, która brzmi...
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
2: Dziękuję.
0: I dziękuję za sympatyczną rozmowę, pani Iwono.
2: Dziękuję bardzo również.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: już chyba takie wakacyjne i letnie marzenie, no bo w końcu lato zaczyna się już w najbliższą niedzielę, a wakacje za niecałe 2 tygodnie. Za 22 minuty godzina 18, po 18 na antenie Radia Pogoda, oczywiście Aleja Sław. Zaproszenie od Tamary Pawlik-Lipskiej i jej gościa na dzisiejszą Aleję.
1: Bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj po 18 na Aleję Sław. Ze mną gość dzisiejszej Alei, Leszek Lichota.
2: Dzień dobry wszystkim i zapraszam do posłuchania naszej rozmowy.
1: Trochę, mam nadzieję, że nie za bardzo wymęczyłam pana podczas tej rozmowy.
2: Nie, sama rozmowa nie, natomiast...
1: Lato idzie,
2: studio wygłuszone i jest bardzo duszno tutaj.
1: Bo miejmy nadzieję, że za bardzo nie będzie słychać
2: tego. Jest haustem świeżego powietrza.
1: Mam nadzieję, że tego wygłuszonego i dusznego studia za mocno nie będzie dzisiaj słychać. Po 18 słyszymy się w Alei Sław. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w takim razie. No, będzie gorąco, jak państwo słyszą. Mam nadzieję, że pan... Leszek zdradzi trochę, jak to było wcielić się ponownie w kultową rolę Rafała Wilczura w nowej wersji Znachora. Może coś opowie o nowym serialu Znieczulenie, kolejnym polskim serialu medycznym tym razem. No zobaczymy, będzie też pewnie trochę o serialu Watacha, także zapraszamy serdecznie po godzinie 18. A jeszcze przed 18 czekają na państwa kolejne najpiękniejsze melodie, między innymi Nasza jest noc, Mieczysława Foga czy Pamelo Żegnaj, tercetu egzotycznego. My spotykamy się jutro po 14 do usłyszenia. Monika Tarka.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Dachowanie osobówki na Krajowej 72 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Brzeziny. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale jest ruch wahadłowy. Wahadło też na Dolnym Śląsku, na Krajowej 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz. W Wińsku doszło do awarii sieci wodociągowej. Utrudnienia mogą potrwać nawet 6 godzin.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
0: Reklama.
10: Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
11: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
12: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
11: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
13: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
11: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
14: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
11: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wegeburger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwaniska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy turnieju przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia. Irlandia remisujący z Iranem.
1: Pogoda.
11: Na północnym wschodzie możliwe są jeszcze opady i burze, a w pozostałej części kraju już raczej nie powinno padać. Temperatura wieczorem do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro z kolei od 18 do 24, raczej słonecznie, a w czwartek już do 27.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest aktor Leszek Lichota. Będziemy rozmawiać i o teatrze, i o filmach, i o serialach, i o tym, jak aktor potrafi zmienić się do roli. Zapraszamy na to spotkanie już za parę chwil bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie, przy drugim Leszek Lichota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zacznę od tego, że długo się umawialiśmy na tę rozmowę, bo jest Pan bardzo zajętym człowiekiem i pomyślałam sobie o tym, czy Pan w ogóle ma czas, żeby jeszcze czasami odpoczywać?
2: No właśnie, jestem na takim etapie, gdzie pokończyłem projekty takie, które trwały prawie ze 2 lata, taki naprawdę maraton miałem. Aha. I postanowiłem sobie dać trochę wolnego czasu, żeby złapać dystans, zobaczyć, gdzie jestem, naładować baterie, przyjrzeć się sobie, dać odpocząć i nabrać sił. I ciągle mi się wydaje, że już to mogę zrobić. I ciągle się okazuje, że czekam na ten moment, że to może w przyszłym tygodniu już sobie odpocznę, a w przyszłym tygodniu coś znowu wpada. Ale takie zaległości, nie? No właśnie takie coś jak my, że się umawiamy na wywiad od paru miesięcy i mówię, no dobra, no teraz mam czas, no to możemy się umówić. I takich zaległych spraw gdzieś się z kimś tam poobiecywało i chciało spotkać i zobaczyć albo porozmawiać jest dużo. No i one ciągle jeszcze zajmują mi mój czas i kalendarz, także jeszcze nie mogę odpocząć, ale naprawdę widzę światełko w tunelu.
1: To co tak bardzo ostatnio Pana zajmowało?
2: Ostatnio to plany filmowe głównie, serialowe i filmowe. I i oczywiście trasy teatralne, ale one są jakby wpisane w stały rytm kalendarza i roku. Natomiast pokończyłem wszystkie plany filmowe. I chcę się zająć rzeczami, na które nie dawałem sobie czasu, odkładałem na później, takimi prywatnymi rzeczami trochę biznesowymi, które też zaniedbałem i w tym wolnym czasie chciałbym się też tym zająć. A o konkretach, jeżeli chodzi co zajmowało, nie wiem, ile mogę mówić, bo nie wiem, na ile to już jest jawna informacja po prostu.
1: Czy któraś część tych planów filmowych, będę pytać zatem dookoła, dotyczyła tego, co będzie miało premierę w tym roku, czyli mam tu na myśli serial medyczny.
2: O tym możemy mówić jakby tak. Serial, który nosi tytuł Znieczulenie, bo to już jakby zostało zaanonsowane. I chyba na jesieni ma wyjść. I tak, to zajmowało mi bardzo dużo czasu. To był bardzo wyczerpujący plan. Myślałem, że serial medyczny to będzie pochodzimy sobie w fartuszkach po korytarzu, pogadamy i będzie przyjemnie. Nie, to był bardzo intensywny, wymagający plan, wymagający ogromnego skupienia. Moja postać tam występowała chyba w 95% scen, więc właściwie cały czas byłem na planie, codziennie przez chyba z 5 miesięcy.
1: Trudno też, żeby było inaczej, skoro jest tam pan jednak główną postacią.
2: No tak, ale różnie te główne postacie się układają. Tutaj faktycznie ta postać niemalże cały czas jest jakby na ekranie. Uczenie się tych medycznych tekstów, żargonu szpitalnego, lekarskiego, fachowych nazw było bardzo wymagające, ale też tam bardzo mocno postawiono na realizm i będzie bardzo dużo operacji takich, których widz będzie mógł zobaczyć.
1: Do tematu tych operacji wrócimy za chwilę. Leszek Lichota jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: A gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj aktor Leszek Lichota. Rozmawiamy o serialu medycznym, który to powstaje, który to niedługo, bo chyba już jesienią będzie miał premierę, a w którym to Leszek Lichota wciela się w postać głównego bohatera. No, jak wiadomo, taki serial medyczny to również pewne wyzwania dla aktora.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak to wygląda? To jest jakiś konsultant, ktoś, kto stoi i jednak pomaga aktorowi, czy aktor, że tak powiem, leci na żywioł i udaje, że wszystko wie?
2: Nie, już nie ma nic na żywioł. Znaczy już teraz w tych czasach się wszyscy do wszystkiego przygotowują, czyli zanim wejdziemy na plan, mamy bardzo długi okres przygotowawczy i spotkania, nie wiem, z ratownikami medycznymi, z lekarzami różnych specjalizacji, które nam są potrzebne. Bywa, że, nie wiem, obserwujemy operacje, żeby to zobaczyć, na przykład, o ile jest taka możliwość. Więc jest bardzo dużo takich kursów, warsztatów, które musimy przejść. One moim zdaniem nie do końca spełniają swoją rolę, bo zanim wejdziemy na plan, to wszystko zapomnimy.
1: Okej.
2: No tak to jest niestety.
1: Czynnik ludzki.
2: Czynnik ludzki, no jak nie ma praktyki, jeżeli się raz, dwa coś wykonało na jakichś warsztatach, a później masz miesiąc przerwy, no to już później jak to robisz, no to sobie przypominasz, a nie masz tego w krwioobiegu. Więc ci konsultanci byli cały czas również obecni na planie i do każdej sceny nas przygotowywali i mówili, jak to robić, co jest prawdziwe, czego się nie robi, czego nie wolno, co jest błędem. I bardzo nam, bardzo pomagali. Byliśmy naprawdę duża pomoc, bez nich by się tego, to wszystko na pewno nie udało, ale wymagało to za każdym razem jakby uczenia się trochę od nowa.
1: Czy ta postać jest postacią, która będzie wzbudzała dużą sympatię u widzów?
2: Myślę, że i tak, i nie. Znaczy, no musi mieć coś, główna postać, gdzie widz podąża za nim. No, niekoniecznie musi to być miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast musi mieć coś intrygującego, albo na przykład mieć, mimo tego, że jest, nie wiem, ktoś antypatyczny i musi mieć jakąś rację, za którą widz podąży. Że ma prawo tak na przykład robić, bo ma rację. Ta postać myślę, że będzie miała i to, i to. Znaczy, że będzie można ją za niektóre rzeczy polubić, ale będzie też, mam nadzieję, trochę drażniąca i no jak to bywa w szpitalach, każdy był kogoś, jak nie sam, to kogoś odwiedzał albo zna tę historię. Lekarze są zapracowani, nigdy nie mają czasu, wszyscy coś od nich chcą i to czasami po prostu budzi takie emocje, że no chcieliby już troszkę spokoju, chcieliby, żeby nie musieli odpowiadać na najbłahsze pytania i po 50 razy upewniać ludzi w czymś i to jakby, ja rozumiem, że to powoduje frustrację i myślę, że w tym bohaterze też to znajdziemy jakby, że nie będzie to leśna góra, gdzie wszyscy są uśmiechnięci.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czar nic a nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach.

0: 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Utrudnienia na A1 koło Łodzi, zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, brak informacji o rannych, ale utrudnienia pewnie trochę potrwają. Kłopot też na A4, w pobliżu Kątów Wrocławskich. Dwa samochody ciężarowe zderzyły się, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia jeszcze mogą trwać.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Teraz tak sobie pomyślałam, że czy bardziej Leśna Góra, czy bardziej Dr. House, czy może jednak polska wersja Chirurgów?
2: Trudno mi
1: pojawią
2: powiedzieć,
1: się takie
2: trudno
1: porównania.
2: Mi powiedzieć, gdyż ja osobiście nie oglądam seriali medycznych jakby.
1: No. Okej. Okay.
2: Natomiast było to dla mnie wyzwanie aktorskie, jakby, żeby się z czymś takim zmierzyć i chciałem jakby tego dotknąć. Więc nie wiem jakby do czego to przypiąć. I mam nadzieję, że nie będzie to niczym z tego, że będzie po prostu opowiadało swoją historię.
1: No tym bardziej, że na platformie nie tylko dostępnej w Polsce będzie ten serial, więc być może stanie się to hitem ogólnoświatowym.
2: Trzymam kciuki.
1: Ale to też ostatnio nie pierwsza pańska rola medyczna. I tak się zastanawiam, czy są jakieś podobieństwa do Znachora, czy zupełnie inna rola?
2: No, podobieństwo jest takie, że obaj byli lekarzami, no i tyle.
1: Natomiast, w pewnym sensie neurochirurgami
2: też. Tak, przypomniało mi się, jak mieliśmy właśnie taki dzień, gdzie nie pamiętam, jak się taki dzień nazywa, no ale gdzie się sprasza dziennikarzy i pokazuje się całą tam jakby wszystkie seriale, filmy, które w tym roku mają nadejść. Taki prasowy dzień. No i oczywiście zapowiadali również nasz serial. Myśmy wyszli na scenę i dziennikarze zadali mi pytanie, jak się przygotowywałem do roli w tym serialu. No to więc odpowiedziałem, zagrałem wcześniej Znachora.
1: No tak. Jakby rzeczywiście to mogło wprowadzić, chociaż to wtedy były realia 50 lat wcześniej, tak? Lekarskie?
2: No więcej.
1: Więcej chyba nawet.
2: Więcej nie, no żartuję oczywiście, natomiast nie ma wspólnego, nic jakby. No, to jest zupełnie inny człowiek przede wszystkim. Z innymi rzeczami musi się mierzyć, inną ma presję na sobie. Więc na szczęście nie jest to chęć wykorzystania tamtej jakby postaci i skorzystania z niej tu, tylko jest to zupełnie inna, autonomiczna historia o człowieku o w ogóle innej konstrukcji.
1: Okej. Okay. Powiem tak, spodziewam się kolejnego hitu, ponieważ mam takie wrażenie, że w serialach, w których pan się pojawia, no to one jednak potem stają się hitowe. I na przykład też często padają pytania wśród moich kolegów, jak sobie rozmawiamy, dziennikarzy, co dalej z Watahą? Czy to jeszcze jest szansa na powrót?
2: No z tymi hitowymi serialami to jest tak, że może akurat te lepsze się ogląda, a tych gorszych się nie ogląda, więc się wydaje, okay, że wszystkie są fajne. Nie, procentowo to się rozkłada różnie, ale cieszę, jeżeli się zdarza to, że się weźmie udział w projekcie, który faktycznie odniesie sukces i trafi do ludzi. Co z Watahą? Mi też zadają to pytanie cały czas. I mogę jedynie powiedzieć zgodnie ze stanem swojej wiedzy, że nic na ten temat mi nie wiadomo.
1: Okay.
2: Natomiast jeżeli chodzi o takie moje osobiste podejście do tego tematu, myślę, że zakończyliśmy już na tamtym etapie trzech sezonów tę całą historię i musiałby być niesamowicie dobry pretekst, żeby po raz kolejny do niej sięgnąć. Lubię to, że nie przedłużyliśmy, że producenci nie zdecydowali się na przedłużenie robienie kolejnych sezonów tylko po to, żeby wyciskać cytrynkę.
1: A że tak pozwolę sobie na takie porównanie, mam nadzieję, że nam jeszcze trochę cytrynki uda się wycisnąć w tej rozmowie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Leszek Lichota. Za chwilę w Alei Sław wracamy do rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Reklama.
11: Ale Jasław, Radia Pogoda powraca już dosłownie za chwilę, bo skoro 19, to czas na wiadomości i prognozę pogody.
12: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe na setne urodziny Gdyni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
12: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni. A następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
14: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
12: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Ratajmy-Kietyn.
15: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
12: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i podtańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Obrońcy tytułu wkraczają do gry dziś w nocy. Pierwszy mecz Argentyny na tegorocznym mundialu. Rywalem Leo Messiego i spółki będzie Algieria. Wcześniej zobaczymy kolejnego z faworytów do zwycięstwa. Francja o 21:00 zagra z Senegalem, a o północy czarny koń turnieju. Norwegia zmierzy się z Irakiem. A jutro o 6:00 rano Austria zagra z debiutującą na Mistrzostwach Świata Jordanią. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Dostała dziś dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem Hubert Hurkacz pokonał w Halle Andrzeja Rublowa 6-2, 6-3, a Magdalena Fręch przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis.
1: Pogoda.
12: Jutro 18 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 24 na południu. Przeważnie słonecznie, ale miejscami może padać na północno-wschodnich krańcach i na południowych. A w czwartek z południa zacznie wkraczać do nas upalne powietrze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Leszek Lichota. A rozmawiamy o różnych różnościach i wyzwaniach aktorskich, a także o nowym serialu z Leszkiem Lichotą w roli głównej, który już niebawem pojawi się w polskiej przestrzeni medialnej, że tak to ładnie ujmę. Zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim, którzy do nas dołączyli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Będę zatem dopytywać o te kolejne plany filmowe, które pan miał. Czyli tak, był jeden plan serialowy, filmowy, czy był jakiś plan kinowy?
2: Był. Ale nie mogę w ogóle o nim nic powiedzieć, niestety.
1: Zupełnie nic,
2: oczywiście.
1: Czyli to jest po prostu temat na kolejną naszą rozmowę, tak?
2: Tak, bo dopiero co skończyliśmy zdjęcia. Jeszcze nie wyszło to w eter. Więc w ogóle nawet nie chcę wprowadzać w tą rozmowę.
1: No rozumiem.
2: Bo
1: tajemnica.
2: Żeby cokolwiek o nim powiedzieć ciekawego i zainteresować, no musiałbym mówić rzeczy, o których jeszcze nie mogę mówić. Był taki plan filmowy, był jeszcze inny plan serialowy dla jednej innej platformy, kryminalny, który też, nie wiem, czy będzie na jesień, czy na wiosnę, który miał dosyć ciekawą konstrukcję, jakby, no bo historie kryminalne, no to wiemy, ktoś kogoś tam zabił, trzeba znaleźć kto, albo
1: ktoś
2: zginął i no jak tak. Zginął, no to no, tak jak to w kryminale. Natomiast tu ciekawą konstrukcję miał, że każdy odcinek jest opowiadany z perspektywy innej postaci, która jest zaangażowana w tę sprawę. A bohater, o którym się mówi przez cały czas, pojawia się dopiero później. Jak już wiemy, jak już zebraliśmy informacje o tych postaciach, co one się dowiedziały.
1: Okej.
2: To dopiero pokazuje się, jak się to wydarzyło, jak do tego doszło. I dosyć ciekawa konstrukcja jakby taka.
1: Czy to był serial, który powstał na podstawie książki?
2: Nie.
1: Okej, bo skojarzyło mi się to z pewną książką, ale zatem tutaj nie dopytuję więcej. Jeśli chodzi o Znachora...
2: Gramy w jakieś kalambury? Zagadki?
1: Nie, po prostu teraz pomyślałam...
2: Czy to był...
1: Nie. Dobra, no bo też nie chcę po prostu, że tak ujmę, dość potocznie cisnąć, bo też rozumiem, po prostu o wielu rzeczach nie może mówić, tak? I ja na przykład teraz powiem, że mam skojarzenie, że taka była książka, jak nazywam się Czerwień Orhana Pamuka, gdzie rzeczywiście dopiero na sam koniec wchodziła ta główna postać, pojawiała się. No i na przykład by się okazało, że no zgadłam, no i co?
2: No i bingo by było, ale nie.
1: I byłby news, ale nie będzie.
2: Tak, no natomiast faktycznie to jest bardzo ciekawe. Od paru lat się dzieje tak, że coraz ciężej nam mówić o tych projektach, które robimy, bo coraz więcej się, coraz bardziej się obarcza takim nimbem tajemnicy, że nie mówimy nic, dopóki my nie powiemy, że już można, ale jednocześnie, proszę bardzo, iść, nie wiem, do radia, do telewizji, promować. Tylko nic proszę nie mówić. Bardzo trudne zadanie.
1: Czyli po prostu aktor ma teraz taką rolę, że przychodzi, mówi dzień dobry, jestem aktorem, będę grał, będzie super.
2: Zgadnijcie w czym, tak.
1: Okej. No, chciałabym też wrócić na chwilę do Znachora, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy pamięta, no nie pierwszą, ale jednak tę najbardziej znaną wersję Znachora z Jerzym Bińczyckim. Czy pan, dostając propozycję zagrania Znachora, nie bał się tego, że będą porównania?
2: Znaczy takie osobiste, jakby zawodowe porównania?
1: No tak, że jako postać Znachora, no, że bo wtedy Bińczycki to zagrał tak, a Lichota zagrał inaczej.
2: Tego nie, bardziej się obawiałem, ale to szybko jakby rozwiano moje wątpliwości, bardziej się obawiałem, czy w ogóle cały pomysł i historia nie jest chęcią powtórzenia tamtej. I wtedy nie widziałbym za bardzo sensu, żeby to robić jeden do jednego. Natomiast punkt widzenia, który przyjęli scenarzyści i produkcja, był na tyle jakby świeży, współczesny, dla mnie ciekawy i inny, że mimo, że opowiadamy tę samą historię tego samego faceta, którą wszyscy znamy, no, to inaczej rozkładamy te akcenty. On się też inaczej może zachowywać. To nie jest facet, który... jest ascetą i uwielbia swoją świętość, tylko jest facet, który chce żyć, jakby on ma dość tego, co go spotkało, tego, że się miota i szuka przez te 15 lat sam nie wie czego i marzy o tym, żeby osiąść. Więc jeżeli nadarza się taka okazja, to on chce w to wejść, a nie mówi nie, bo ja tutaj nie wchodzę w takie sytuacje.
1: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Leszek Lichota. Do tej rozmowy za chwilę wracamy. Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Nikach Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Znachor, to postrzega pan tę rolę jako wyzwanie?
2: A tak, oczywiście, oczywiście, ale bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Nie wyzwanie takie, które paraliżuje, nie wyzwanie, które wymaga nie wiadomo jakiego poświęcenia, tylko jako możliwość spotkania się z jedną z najcieplejszych, najpiękniejszych postaci, jaką stworzyła nasza literatura i kino. Mhm. Bo to, jak zobaczymy sobie, jak powstawały te kolejne części, się okazuje, że raz na dwa pokolenia jakiś aktor może się z tą postacią spotkać. Mniej więcej co 40 lat powstawały. Więc to była jakby duża przyjemność, że jakby wylosowało mi się to. I to było wyzwanie na zasadzie takiej, wiemy, że nie możemy spieprzyć, wiemy, że ludzie wiedzą, o czym my opowiemy, wiemy, że będą porównać, wszystko to wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, ale mieliśmy jakąś taką bezczelną, nie bezczelną, ale pewność, że ta historia, którą stworzymy dla nich, ich również porwie i powiedzą, no chyba nie ma co porównywać, znaczy to jest po prostu trochę inne, nie? Trochę bardziej współcześnie opowiedziane, więc nie porównanie nie ma sensu trochę. To był inny film, to jest inny film. I ten jest okej, i ten jest okej. I cały ten proces, mimo takiej odpowiedzialności, był bardzo przyjemny, bo wiedzieliśmy, że robimy coś fajnego.
1: A czy pan, powiedział pan, że nie ogląda pan seriali medycznych, ale czy też był pan w grupie Polaków, którzy co święta oglądali wcześniej Znachora?
2: No ale z tym oglądaniem Znachora co święta to jest tak, że nie, że wszyscy czekają na godzinę konkretną, żeby włączyć film i siedzieć dwie godziny w milczeniu i podziwiać po raz kolejny to dzieło, tylko on leci w tle, jak muzyka czasami leci w tle.
1: A to różnie. Na swoim przykładzie powiem, że to różnie.
2: Więc on cały czas oczywiście bywał obecny, po prostu jak u każdego, natomiast nie skupiałem się na nim nigdy.
1: Okej.
2: Okay. Dopiero przed naszą pracą nad Znachorem, no przysiadłem i zobaczyłem sobie wersję tą, wersję tamtą, oryginał książki i zobaczyłem różnice, gdzie kogo poniosła, jak fantazja, jakie były rozwiązania tu, jakie tam. I zobaczyłem, że to też nie jest jedyna wersja, którą wyznaliśmy, tylko nam się wydaje, że jest. Więc możemy robić kolejną, bo tamta też była jakby adaptacją i nie była zgodna z oryginałem.
1: Tak.
2: Więc też mieliśmy do tego prawo. To tak trochę zdjęło. Ze mnie przynajmniej miałem tak. Czyli możemy sobie pójść w stronę, którą my chcemy.
1: Zastanawiałam się, jak to jest właśnie z perspektywy aktora, gdy dostaje się propozycję zagrania takiej roli, która jest, no mówiąc wprost, kultowa. I wtedy na przykład, nie wiem, myślał pan o tym, żeby zupełnie na nowo kreować tę rolę, czy jednak, nie wiem?
2: Myślałem o tym jak, a no czy właśnie. Zupełnie na nowo, czy nie, to nie wiedziałem. To są pytania, które sobie trzeba zadać. Czy chcemy się odkleić zupełnie, czy chcemy się jednak, czy też nie chcemy szokować tego widza? I mieliśmy wiele rozmów i prób na ten temat, i prób charakteryzacji, wyglądu, no przecież każdy ma obraz tego zarośniętego, brodatego, odzianego w łachmany faceta, który się włóczy. I mieliśmy wiele prób i gdzieś doszliśmy do wniosku, i mi też bardzo na tym zależało, że ponieważ wątki poboczne są na tyle pozmieniane, na tyle są silne postaci poboczne, silniejsze niż w tamtych wersjach, mają swoją podmiotowość, więc więcej w tym jest ich, w całym tym materiale, procentowo, że nie chciałbym, żeby widz myślał o tym, żeby zaprzątało mu w ogóle jakkolwiek głowę, że dlaczego ten Znachor nowy jest inny, że on moim zdaniem powinien być takim bezpiecznym łącznikiem pomiędzy tymi światami, którzy ludzie mają w głowach, że on jest trochę niezmieniony, znaczy on jest cały czas tą samą figurą, i, a a reszta jest troszeczkę inna. Reszta się kręci w innym kierunku, w innym tempie. Natomiast on nie powinien szokować, nie powinien zajmować w ogóle myśli, czemu tak, a nie inaczej. Tylko on powinien się zgadzać z obrazkiem.
1: Do rozmowy z aktorem Leszkiem Lichotą, który jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda, wrócimy za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Oczywiście też zgodzę się z panem, że też miałam takie pierwsze wrażenie po paru pierwszych scenach, że tu mi się zgadza obrazek z tym obrazkiem, który gdzieś tam właśnie znam z ekranizacji.
2: A proszę mi wierzyć, że próby mieliśmy odważne.
1: Na przykład.
2: Charakteryzacji jego, jak ma wyglądać, tak, włosów, czy długie, no 15 lat, no łazi gdzieś, nie zawsze te długie włosy, długie brody. No mieliśmy naprawdę bardzo dużo różnych prób, żeby na koniec dojść do tego, że w ogóle nie możemy się tym podpierać, że to musi być bardzo prawdziwe, bo jeżeli ludzie tylko wyczują odrobinę fałszu w tej postaci, to jesteśmy na straconej pozycji. Więc musimy zrobić tak, że to musi być moje. Musimy dać czas na to, kilka miesięcy, żebym zarósł te włosy, żebym zrobił się tym włóczęgą, jakby. Bo wszelka próba doklejenia czegoś, doczepienia i tak dalej skazałaby nas na porażkę. Jeżeli tylko by się wyczuło, że o, aktor się przebrał.
1: Tu ma doklejone, tam ma to tak, też nie tak. Jego.
2: Więc okay. Postawiliśmy na to, że no musi to być autentyczne i szczere. Mhm. Bo on to w sobie ma. Ta postać to w sobie ma.
1: Często musi pan wykorzystywać własne włosy, brodę i inne artefakty do przygotowywania się do roli, bo teraz tak sobie pomyślałam, że musiał pan zarosnąć. No, na przykład ja bym była zła, gdyby ktoś mi kazał, nie wiem, na przykład, dobra, to teraz nie maluję odrostów w przypadku kobiety przez pół roku. No byłoby mi z tym niedobrze.
2: No więc czy często? Zawsze.
1: Okej.
2: Okay. No bo ścięcie włosów jest dalej jakby danie swoich włosów, tylko ściętych. Nasze ciało, to jak wyglądamy, jest elementem każdej postaci. Mm-hmm. Jakby, ale też dlatego biorą nas, no po to są te castingi, po to się dobiera te postaci, paruje, patrzy kto z kim, jak wygląda, jakie energie ma, że my sobą, już swoją postawą, swoim wyglądem i tak dalej, już do tej postaci coś wnosi, już, na dzień dobry. Mm-hmm. I kiedyś jakoś tak, jak zaczynałem tę przygodę zawodową, jeszcze tam na studiach, to myślałem, że właśnie trzeba takiej totalnej transformacji, nikt nie może mnie poznać, za każdym razem muszę być tak inny, że w ogóle powiedzą, to byłeś ty? Nie wiedziałem. Nie, okazało się, że nie, że można się wspomóc jakby troszeczkę, czyli przenieść się w inne czasy, ale to znowu troszkę jest tak, że to ja w innych czasach. Mhm. Że to ja

0: No właśnie.
1: Raz jesteś łysy, raz brodaty, raz zapuszczony, raz pięknie ostrzyżony. No trzeba sobie z tym radzić.
0: Okej. Okay. No ale na przykład tak sobie pomyślałam o roli w Dzikim. No to była pańska broda, czy jednak troszkę podkoloryzowana?
1: Pół na pół. Trochę, okay. Trochę moje, trochę doczepione, ale tam akurat ja jestem bardzo zadowolony z efektu tego, jak ta charakteryzacja finalnie wyglądała. Mhm. Mimo tego, że były doczepiane jakieś warkoczyki, jakieś włosy i bałem się, że będzie to widać jakoś w sposób, który by przeszkadzał. Mhm. Ale nawet jeżeli coś było widać, to mi to nie przeszkadzało, bo mi się to zgrywało z tą postacią. Mhm. Więc tu akurat bardzo to lubiłem, tę postać.
0: Też chyba jakby technologicznie idziemy mocno do przodu ze wszystkim, że to już pewne rzeczy można troszkę jednak oszukać i mniej widać, że są na przykład doczepione, nie?
1: To zależy, zależy, no niby tak, no tylko to jest kwestia, czy komuś się będzie chciało później siedzieć nad tym i poprawiać, czy nie lepiej zrobić od razu dobrze i się później już nad tym nie zastanawiać, nie tracić czasu ani pieniędzy z produkcji.
0: Leszek Lichota jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy za parę chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
14: Została ostatnia reklama.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając na chwilę do znieczulenia, bo też powiedział pan, że wiele scen będzie takich realistycznych, odważnych. Pan jako aktor musi stanąć wobec niby udawanej operacji, ale jednak wygląda to mocno realistycznie. Co wtedy pan czuje? Jakby ma pan, ja na przykład patrząc na krew, operacje i tak dalej, myślę sobie, o matko, tak, trochę mi słabo. I zastanawiam się, jak wykonać takie zadanie aktorsko.
2: Ja czuję absurd tej sytuacji, że ja udaję lekarza, coś, co przede mną leży, udaje mózg. Ja udaję, że to operuję i tu. Leci niby krew z udawanej żyły, bo jest rurką, którą ktoś tam pompuje. Ja czuję absurd tej sytuacji. Bardzo mi to śmieszy za każdym razem.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, już pański mózg jednak jakby analizuje pewne rzeczy i widzi po prostu, nie, że to jest realna sytuacja? Okej.
2: Okay. Znaczy, ale to uwielbiam w tym zawodzie, jakby, że umawiamy się na te fikcje, że wchodzimy w to.
1: Okej. Okay.
2: Może widzimy jakby absurd cały.
1: I naprawdę nie miał pan nigdy czegoś takiego, że jednak to pana trochę przeraziło, że o matko, tyle krwi, albo widzę mózg.
2: No nie.
1: Od razu pan wie, że to jest sztuczne.
2: No nie, to jakby ktoś dużo keczupu wylał, udając, że się skaleczył. No wiesz, że to sztuczne.
1: Okej. Okay. No to jak jest na przykład wtedy z wchodzeniem w rolę? No bo czasami słyszę od aktorów, że bardzo się wczuwają, tak? Że jakby traktują tę rolę bardzo tak osobiście i tak dalej, że mają nawet takie momenty, kiedy autentycznie im się wydaje, że to jest realna sytuacja.
2: No to...
1: Okej, okay, czyli takie rozwiązanie pana nie dotyczy.
2: To ja mam inną metodę.
1: Dobra, czyli jaka jest dokładnie ta metoda Leszka Lichoty?
2: Taka, że umawiamy się, że w grupie zawodowców, którzy umówili się, że chcą opowiedzieć bajkę, opowiadamy bajkę najbardziej serio, jak potrafimy. Ze świadomością, że wszystko, co robimy, jest totalną fikcją. I że robimy film, czyli obraz, i że musimy czasami tak technicznie dostosować się do tego obrazu. Bo są takie sytuacje i ja też dawno temu kiedyś tak myślałem, że ale co mnie to obchodzi, że tutaj mnie nie widać albo że coś mnie zasłania. Ja czuję, że muszę tu być, tu stać i w tej chwili to robić. Ale jeżeli cię nie ma w tej kamerze, to jest nieważne, co ja robię i co ja czuję, bo po prostu tego w filmie nie będzie, jak mnie nie będzie widać.
1: No tak.
2: Więc czasami trzeba technicznie, co już nie pozwala na to, żeby się jakby tak zaangażować i zatracić, no bo technicznie musisz zrobić rzecz, której w życiu byś nie zrobił. Tylko w kamerze ona wygląda dobrze.
1: Okej.
2: Okay. A w życiu byłaby nieprawdziwa.
1: Czyli tutaj też wchodzimy trochę na taki etap.
2: Czyli umawiamy się, że robimy kino, film i robimy to pod ten obrazek. Nie?
1: Tak, ale też pomyślałam sobie o tym, że domyślam się, że w teatrze zatem jest zupełnie inaczej. No bo wtedy jednak ten widz ma...
2: A teatr daje coś innego.
1: Obraz całości.
2: Przede wszystkim teatr daje coś innego, że opowiadasz linearnie od wejścia na scenę do zejścia ze sceny jakąś historię i nikt cię nie zatrzyma. Nikt nie powie ci, czekaj, popraw tą kwestię, albo powiedz lepiej, nie, idziesz w całości i tam możesz się puścić. Tam możesz pofrunąć. Nikt nie zatrzyma cię już, nie? Nie ma reżysera, który każe ci powtórzyć. A film się robi fragmentarycznie, takimi małymi okruszkami, nie? Pojedyncze ujęcia, to nawet czasami nie sceny. Sceny w masterze się robi takie sceny, ale później wracasz i robisz te sceny po kawałeczku. I jak tu odlecieć? Jakby, nie? Jeżeli cały czas jesteś stopowany. A w teatrze można.
1: Dużo jest dubli na przykład na takim planie serialu, gdzie trzeba właśnie się grzebać w tych bebechach.
2: Tak, bo tam jest dużo technicznych właśnie rzeczy trudnych. Bo jeżeli dbamy o realizm i na przykład są przygotowane fantomy, przez ludzi, którzy tygodniami nad nimi siedzą, że to jest fantom, którym jak rozkroisz skórę głowy, najpierw widzisz, że ta głowa w miarę wygląda naturalnie, realistycznie, potem rozcinasz tą skórę, która jest jakimś silikonem, a pod nią się odkrywa kość. Pod tą kością, jak rozłupiesz, jest błona, pod którą jest mózg. To jest wszystko przygotowane.
1: Okej.
2: I teraz jedna rzecz technicznie nie wyjdzie. Coś. To trzeba to powtórzyć, jakby.
1: No, ale to wtedy trzeba mieć następny fantom.
2: Czasami tak, czasami tak. Ale wystarczy nawet już, że to zrobisz, a potem coś, nie wiem, gdzieś coś chluśnie nie tak, wyskoczy nie tak, jak chcesz, albo masz delikatnie coś wziąć, ale nie masz tego doświadczenia, więc ci wypada na podłogę. więc to trzeba powtórzyć, no, mierzyć się z takimi rzeczami. To jest dosyć zabawne.
1: Dobrze, że taka scena dzieje się tylko w serialu, a nie w rzeczywistości. Leszek Lichota jest dzisiaj gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Wrócimy jeszcze i do tematu znieczulenia, i do kilku innych aktorskich tematów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: A dziś w programie Aleja Sław gości aktor Leszek Lichota. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy. To jeszcze nie koniec spotkania z tym wybitnym aktorem. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dużo było takich sytuacji, kiedy jednak podczas kręcenia znieczulenia coś poszło mocno nie tak z tej medycznej strony.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Okej, pacjent by niekoniecznie przeżył.
2: No, na pewno nie. Nie. Ale też jakby w rozmowach z tymi lekarzami, którzy konsultowali z nami to wszystko, raczej my z nimi, i mówili jak, to daje obraz tego, jak precyzyjna i jak trudna jest to robota, którą oni wykonują. Mhm. Bo my to się możemy wygłupiać i bawić, żeby mi tylko filmik, nikt od tego nie umrze, nikomu nic się nie stanie. Natomiast jeżeli on się pomyli minimalnie, to ma konsekwencje dla wielu osób. Mhm.
1: Tyle dobrze, że jakby w przypadku aktora, tak jak pan powiedział wcześniej, umawiacie się na opowiadanie pewnej bajki.
2: Tak, i nie pozwalamy sobie otwierać naszych czaszek.
1: Okej. Czy pan zawsze chciał być aktorem?
2: Chyba nie zawsze. Chciałem być też kosmonautą, jak miałem parę lat. Jakieś fantazje dziecięce.
1: No dobra, ale pytam już o takie dorosłe życie. Czy to już był taki pomysł, że rzeczywiście będzie pan do tego dążył i będzie pan aktorem?
2: Nie pamiętam kontrpropozycji.
1: Okej.
2: Mogłem nie wiedzieć i szukać i myśleć, ale myślę, że kiedy skrystalizowała się ta myśl, to była chyba pierwsza, która do mnie przemówiła. Mhm. Ale nie pamiętam, żebym miał jakąś opcję inną i sobie wymyślił, że albo.
1: Okej. Okay. To na przykład jak pan...
2: To jak się nie dostanę tu, to pójdę tam i będę kimś innym.
1: Czy po takich rolach, jak na przykład, nie wiem, długo pan gra na przykład, nie wiem, prawnika czy lekarza, to nie przychodzi, albo pogranicznika, nie przychodzi do głowy taka myśl, że on to też w sumie ciekawy zawód jest?
2: No w sumie ciekawy zawód jest, ale mój jest ciekawszy.
1: Okej. Okay.
2: Bo ja mogę być raz tym i raz tamtym i unikam przez to też pewnej rutyny, która się wkrada w każdym długo wykonywanym zajęciu. Nie nudzi mnie to aż tak, no bo mogę być kimś innym za 3 miesiące. Albo za pół roku i się mogę jarać i fascynować na nowo tym, co mnie czeka. Dlatego tak uważam, że cały czas, że dobrze wybrałem, kurczę. W sensie ciągle mi to jara.
1: Wszystkie propozycje pan przyjmuje?
2: Nie. Nie wszystkie. Z różnych względów.
1: Pewnie czasowych przede wszystkim.
2: Najczęstszą wymówką jest brak czasu oczywiście, bo to jest najwygodniejsze i trudne do zweryfikowania. Natomiast no, różne bywają powody. Czasami jest nieinteresujący jakiś scenariusz. Albo czasami czujesz, że tylko na przykład ktoś właśnie w jakiś sposób wykorzystać chce chwilowo na przykład twoją popularność, którą akurat z innego projektu masz, i użyć tylko, żebyś tam...
1: Żeby inny projekt.
2: Podbił, ale
1: tak.
2: To nic nie daje. Czasami zestaw ludzki decyduje o tym, że chce się z tym zestawie ludzkim spotkać. I wtedy na drugi plan schodzi historia. Więc no różnie bywa.
1: Miał pan jakąś taką propozycję, która pana tak autentycznie ucieszyła, że o, super, fajnie, bardzo się cieszę, że będę mógł to zrobić.
2: Mnóstwo, no oczywiście. Im dawniej, tym bardziej. Bo to były zawsze pierwszy raz i w ogóle się chciało cokolwiek, więc każda propozycja była na wagę złota i cieszyła, że się ma szansę. Im więcej się robi, tym się trudniej cieszyć gdzieś nowościami, jeżeli się robi dużo. Więc coraz rzadziej przychodzą rzeczy, które są inspirujące i nowe dla ciebie, bo już wielu rzeczy dotknąłeś. Więc to, co przychodzi, jest też już czymś, co znasz bardzo często, bo te historie są podobne.
1: Okay.
2: Że czekasz na historię, która będzie inna od reszty. Albo wymaganie, które będzie postawić cię w innej sytuacji niż tam. Że tam chcą tylko, żebyś dał siebie, a tu mówią, czekaj, ja chcę, żebyś dał coś jeszcze. Żebyś poszukał jeszcze i tak dalej. I na to się czeka. I to czasami się zdarza. To czasami przychodzi, ale czasami długo nie. Czasami po prostu się wykonuje zawód.
1: Okej. Ale z tym takim wykonywaniem zawodu, to bardziej się pan cieszy na propozycje teatralne czy te filmowe?
2: Nie ma znaczenia. Jeżeli jest fajna teatralna, no to nie ma znaczenia, czy to jest teatr, czy fajna filmowa. Mhm. Po prostu, jeżeli jest coś, co mnie zapala, to czy to jest kamera, czy scena, nie ma znaczenia żadnego.
1: No dobra, ale tak sobie myślę, że mówi pan, że na przykład właśnie z czasem coraz mniej się pan na przykład cieszy, bo to są już takie rzeczy, które gdzieś tam w pewnym sensie były, tak? I że to jest wykonywanie zawodu. Mhm. No ale jednak mam wrażenie, że przez ostatni czas ma pan bardzo intensywny czas, taki zawodowo.
2: Tak,
1: czyli
2: no
1: jednak coś musiało...
2: Jedno nie wyklucza drugiego.
1: No tak,
2: właśnie,
1: ale...
2: intensywny czas powoduje to, że zaczynasz, właściwie przestajesz, można powiedzieć, myśleć o tym, co, bo nie masz czasu na to.
1: Okay.
2: Trochę jakby czerpiesz z siebie. Mhm. Troszkę się sam zjadasz. Dlatego sobie powiedziałem teraz stop. Dlatego potrzebuję tej przerwy. Dlatego po tym maratonie mówię, nie mogę wejść w kolejny projekt, bo nie mam nic do zaoferowania. Jakby ja potrzebuję przerwy i potrzebuję naładować baterię i spojrzeć na siebie z dystansu. I spytać sobie, czego chcę i kim jestem. Więc to jest o tym bardziej. Że w tych projektach, no, ileś się zagrało kryminałów, w iluś kryminałach, no one są, mówię, no do siebie trochę podobne, no. I kolejny, który jest trochę podobny. Więc czeka się na te takie propozycje, które no, w jakiś sposób cię rozpalą. I powiedzą, o, tu warto.
1: No dobra, a czy pan zakłada sobie teraz długą przerwę na odpoczynek, czy za chwilę się okaże, że znów gonią pana różne inne rzeczy?
2: A tego nie wiem, ile ta przerwa będzie trwała, kiedy się już dowiem tego, na co czekam. Mhm. Może to potrwać miesiąc, może parę miesięcy, a może dłużej, nie wiem. No, gdybym to wiedział, to bym mógł to zaplanować, ale właśnie potrzebuję czasu, żeby się to zdarzyło. Mhm.
1: Obawiam się, że może się okazać tak, że rzeczywiście nawet jeszcze ta przerwa dobrze się nie zacznie, a już się skończy.
2: No może tak być. No.
1: W temacie przerwy pozostajemy, zapraszam państwa na krótką muzyczną chwilę, a potem wracamy z naszą rozmową. Leszek Lichota jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Leszek Lichota.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Słyszałam też, że Pan bardzo lubi snookera. Próbowałam zrozumieć zasady tej gry, trochę mi nie wyszło, to od razu się przyznaję, więc jak będę zadawać jakieś dziwne pytania, to przepraszam z góry.
2: Nie każdy musi się znać na snookerze.
1: Ale w ogóle skąd u Pana się wzięła ta pasja? To nie jest popularny sport.
2: Z takiej nastoletniej młodości.
1: Aha.
2: Wyszła ona od bilarda. No tak w tych początku lat 90. tak nie wiadomo, tam za dużo ofert nie było dla młodzieży. Można było na trzepaku siedzieć z kumplami.
1: W gałę haratać.
2: W harcerstwo pójść i tak dalej. No, szukało się takich różnych rozrywek, gdzieś można się wyjść i nie robić głupot. No i takie pójście do klubu bilardowego z kolegami i mierzenie się przy tych kulkach, zakłady, kto bardziej, kto lepiej. Element rywalizacji i hazardu z tym związany był taki ciekawy po prostu. I z tego bilarda, jak zobaczyłem, że gdzieś mam jakieś predyspozycje do tego, żeby sobie z tego bilarda grać, zacząłem wygrywać, zacząłem jakieś pieniądze zarabiać, no bo to się zakładało z ludźmi jako taki nastolatek. Że czułem, że to jest fajne i ja to lubię po prostu. No, niektórzy lubią latać za szmacianą kulką, a ja lubię wbijać kulki z tworzywa sztucznego. Więc z tego wyszło, a potem zobaczyłem snookera, po prostu stół na żywo, nie wiedząc co, to tak samo, ani jak w to się gra. No i to mnie zachwyciło, że można jeszcze trudniej, jeszcze bardziej i że to już nie jest tylko taka zabawa, tylko tam naprawdę trzeba się postarać.
1: Okej. Okay. Dobrze pan gra w snookera?
2: Nie. No niestety.
1: Myślałam, że tutaj padnie taka odpowiedź, że tak, wygrywam, ogrywam ludzi i tak dalej. No bo ja słyszałam od pewnego mojego gościa, z którym pan podobno też czasami grywa, że jednak pan dobrze gra.
2: Nie, otóż z całą odpowiedzialnością mówię, że na pewno nie.
1: Okay.
2: Każdy, kto troszeczkę wie coś o snookerze i to wie, o czym mówię. Natomiast mimo tego, że nie ma jakiegoś wielkiego progresu w tej grze, ciągle sprawia mi frajda przekraczanie kolejnych małych stopni, jakby wtajemniczenia. A ponieważ to nie jest umiejętność linearna, która z czasem tylko ułatwia ci tą grę i mówi, że coraz więcej wiesz, tylko po prostu to jest taki sport, który jeżeli nie praktykujesz go non-stop, to możesz się w ciągu, nie wiem, miesiąca cofnąć o 10 lat na przykład. I mimo wszystko, że on jest tak trudny, to nawet jak ja się cofnę, czuję, że nie miałem czasu, coś i podchodzę do tego stołu, mówię, no przecież już grałem lepiej, dużo lepiej grałem, no czemu sobie nie radzę z takimi prostymi sytuacjami? No to znowuż odzyskiwanie tych skillów jakby znowu mi sprawia frajdę. Ale nie gram na tyle dobrze, żeby pójść z kimś, kto nawet polscy zawodnicy, którzy nie są zawodowcami, chociaż mamy takich obecnie, ale którzy potrenują 2-3 lata, ale solidnie, no to nie mam z nimi szans.
1: Okej.
2: Okay. Mimo, że gram 25 lat.
1: No ale to też przecież nie jest chyba sport, który wymaga, nie wiem, mięśni albo jakiegoś tam super kondycji fizycznej.
2: No to ja polecam się schylać przez 3 godziny nad stołem w pozycji, no jedna noga wyprostowana, druga nie. Jak się czuje kręgosłup? Oczywiście, że wymaga, ale nie to jest najważniejsze. Natomiast opanowanie i technika jest mega ważna. To jest bardzo trudny, precyzyjny sport techniczny i niestety, jeżeli ja popełniłem na samym początku tego sportu, kiedy nikt nikogo nie uczył, nie wiedział jak, tylko samemu, popełniłem takie kardynalne błędy w technice, to one ze mną zostały.
1: Okay.
2: I bardzo trudno je wyrzucić, jakby i zmienić. Znaczy, wymagałoby to naprawdę katorżniczego treningu, a ja nie cierpię katorżniczych treningów, tychże ja lubię grać, cieszyć się tą grą, bawić się tą grą.
1: Okej. Okay. Czyli jakby w pana przypadku nie chodzi o to, żeby wygrywać, tylko żeby grać.
2: Jak się przy okazji wygra, to fajnie.
1: Znajduje pan czas na snookera podczas tych wszystkich swoich różnych obowiązków? Czy teraz w końcu będzie więcej
2: różnie to było ostatnio,
1: czasu?
2: Ostatnio właśnie nie, ostatnio prawie rok nie. I nawet pojechałem na mistrzostwa nasze, takie artystów biznesu i sportu, które organizujemy tam corocznie. I zobaczyłem Jaka jest różnica, kiedy przygotowywałem się do tych mistrzostw, jak się czułem, w jakiej dyspozycji, jak grałem, a jak tego nie robiłem. I właściwie zobaczyłem, że no, nie mam narzędzi, żeby stanąć w szranki z tymi, którzy ćwiczyli. Te 8 miesięcy tam, czy ileś przerwy, no widać po prostu, że kija w ręku nie miałem.
1: Okej, ale może to, tak sobie myślę, może to tylko pańska interpretacja, że tak jednak jakaś skromność panu zbytnia tutaj się pojawiła.
2: Nie, to jest realizm.
1: Okej. Czy myśli pan sobie o tym jeszcze, że chciałby pan zagrać jakąś rolę konkretną?
2: Czasem myślę, czasem nie.
1: I co to byłaby za rola?
2: No właśnie, trudno mi to sprecyzować, ponieważ ważniejsze stało się to wyzwanie, które chciałbym, żeby takie coś przyniosło, czyli niewiadoma, niż to, żebym ja spełnił fantazję, że nie wiem, Ryszarda III, czy tam jakieś, no tak mają różne fantazje aktorzy, uważam, że nie mogę wiedzieć, co to będzie, bo to musi mnie zaskoczyć na tyle, żeby mnie odpalić i żeby chcieć się zmierzyć z czymś.
1: Aha.
2: Więc tyle mogę powiedzieć o tym marzeniu. Nie jest to konkret, że nie jest to co, jaka postać.
1: Tylko czego gatunku, wymaga bardziej.
2: Jakim gatunku, tak, tylko co mi odkryje.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
1: Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
2: Pani sama tak mieszka?
0: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
2: Ale nic więcej, dziwne miał ręce.
0: Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Aktor Leszek Lichota jest dziś gościem, ale i Sław Radia Pogoda. No to chyba czas, żebyśmy na trochę trudniejszy zestaw pytań weszli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Zdarzały się panu takie role, że bardzo, że tak ujmę, z podejścia zawodowego, że musiał pan po prostu, no mówiąc wprost, grał pan, żeby zarobić na życie?
2: Właśnie dziwi mnie zawsze, że na przykład dziennikarze krępują się zadając to pytanie, że uważają, że jest to krępujące na przykład. Że no, ale czy zdarza się czasami jednak, że...
0: Ale za, tylko
2: za to, co pan wykonuje zawodowo, że pobiera pan wynagrodzenie? No, zdarza się za każdym razem.
0: Nie, no dobra, no bo wiadomo, że potem jednak aktor jest z jakąś rolą. Zdarza się jednak, że jest mocno kojarzony, tak? No i też sobie myślę o tym, że pewnie wybierając projekty...
2: Ale to nie wiadomo, kiedy będziesz mocno kojarzony. To tylko nikt nie wie.
0: Okej. Okay. No dobra, to zdarzyło się. Robić joba tylko dla pieniędzy.
2: No ale wielokrotnie. Oczywiście. Oczywiście, no przecież to jest zawód.
0: No tak, ale i czy to był na przykład... czy to były joby trochę w Boże, słowo, przepraszam.
2: Wbrew?
0: Wbrew.
2: Patrzę na Brie.
0: Przepraszam. Czy to były właśnie na przykład role wbrew panu? Pańskim przekonaniom?
2: I poniżej oczekiwań.
0: Okej.
2: Okay. Tak, no oczywiście. No ale czasami tak jest. Nie?
0: No właśnie nie wiem, czy tak jest. Dlatego o to tak dopytuję. I być może pan mówi,
2: ja
0: że...
2: wiem, że tak jest. Okay. Bo jakby mówię to z doświadczenia.
0: No dobra. Czyli że trochę uogólniamy, że każdy z aktorów ma jakąś taką rolę na swoim koncie, którą po prostu zrobił, bo musiał.
2: Nie, ja mówię o sobie.
0: Dobra.
2: Nie wypowiadam się za innych. Mogą mieć ludzie podejście takie, że robię tylko to, co mnie interesuje, kręci na własnych warunkach. Ja takiego podejścia do tego zawodu nie mam.
0: No to jak na przykład wtedy

0: premierę mieliśmy zeszłego roku, ale jeszcze nie wszędzie go pokazywaliśmy, więc jakby w niektórych miastach może być po raz pierwszy, bo jeździmy z bardzo fajnym spektaklem, moim zdaniem, pułapka, kryminał, gatunkowy przede wszystkim. Nie farsa, nie komedyjka, a fajny, rasowy kryminał, napisany przez fachurów. I ludzie mają niezłą frajdę z tego, że muszą bardzo uważnie słuchać nas, żeby w ogóle rozkminić, o co, kto za czym stoi, kto pociąga za sznurki. Że to nie jest trochę cyrk, że im dajemy rozrywkę, że sobie siedzą wygodnie i czują się zaopiekowani, tylko muszą się zaangażować intelektualnie po prostu i swoją uważność dać całą do tego spektaklu, że to jest umowa między nami. To my wam opowiemy zagadkę, intrygę, a wy spróbujcie rozkminić. I oni wchodzą w ten układ. I to jest taki gatunek troszeczkę nam się to tak kojarzy grającym, trochę jak kiedyś kobry były. Że to jest gdzieś podobne. Że to, tam nie ma chęci zaspokojenia jakichś takich niskich potrzeb teatralnych, czyli żeby rozbawić tylko widza i tak dalej, tylko wchodzisz i opowiadasz historię i ktoś z tą w nią wchodzi i idzie.
1: Ale przynajmniej na końcu, oczywiście nie zdradzimy, ale czy widz dostaje jakieś zaspokojenie?
0: Wszystko dostaje.
1: Dostanie wszystko.
0: I zaspokojenie, i to poczucie cudowne, jakie każdy widz ma, że dał się wpuścić w maliny. To uwielbiamy przecież. Zaskoczenie. Oczywiście tam jest też dużo śmiechu. Jest, to nie jest to, że nie, że tam są wszystko śmiertelnie, poważnie i nie wolno. Nie, jest dużo śmiechu, zabawy. Jest też dużo zaskoczenia, co powiedziałem. Jest też, są też rzeczy niespodziewane, które nie mogę zdradzić, ale gdzie widzowie bardzo mocno na to reagują. I niespodziewane rozwiązania. Nie? To, co w kryminale najbardziej lubimy. I mimo, że to jest klasyka teatralna, bo to już było grane w Polsce i na świecie. Więc bardzo lubię to grać jakby. I to jest pułapka. I z tym jeździmy. Tam jest Piotruś Głowacki, Marta Ścisłowicz, Jędrzej Hycnar i Anasy.
1: I to jest też bardzo ciekawe, ponieważ jak wyświetlają mi się właśnie, no mówiąc wprost, reklamy tego spektaklu, to bardzo plakatowo to wygląda. Prawdę mówiąc, jak kiedyś to zobaczyłam za pierwszym razem, to myślałam, że to jest jakiś nowy serial.
0: Tak, no właśnie to jest gatunkowe i ten plakat też musiał być gatunkowy. Właśnie to już jest zasługa producentów, którzy dbają o to, żeby ta jakość była. Na każdym elemencie, również na plakacie. Żeby to nie był tylko plakat, że weźmiemy sobie 5 twarzy, których państwo kojarzycie i damy tytuł i kolorowe obrazki, tylko żeby to wszystko się zgadzało.
1: Z treścią również na scenie.
0: Z treścią, z charakterem, z klimatem, tak, i żeby było jeszcze smaczne.
1: Wiele osób kojarzy pana z serialami. Czuje się pan serialowym aktorem?
0: Też.
1: Kiedyś chyba tak się mówiło, że tak w serialu to trochę siara grać, nie?
0: No, to kiedy to było, powiem.
1: To dawno, to prawda.
0: Ja pamiętam oczywiście, bo zacząłem studiować wtedy. To było dawno i już jest nieprawda. No teraz od lat już serial przejął prym. Ludzie więcej oglądają seriali, moim zdaniem, niż filmów. Po prostu przez łatwość dostępu. No to już jakieś banały bym musiał mówić, jakby, że możemy sobie włączać, kiedy chcemy, co chcemy i widzieć całą ofertę filmową i serialową z całego świata naraz, jakby nie musimy czekać, chodzić do kina, tylko my decydujemy w każdej chwili. No i to jakby między innymi zrobiło, że ludzie częściej teraz oglądają seriale i te seriale więcej nowego wnoszą do świata filmowego, do tego filmowego show biznesu niż, niż filmy. Że są ciekawsze konstrukcje, gęściej opowiadane, więcej innowacji jest w tych serialach niż w tych filmach. Czyli przejęły prym.
1: No tak, to też przy okazji pewnie historia jest gęściej opowiedziana, no bo jest po prostu więcej czasu niż w filmie, tak?
0: No to że więcej czasu nie zawsze znaczy gęściej.
1: Okej.
0: Ale można przybliżyć coś bardziej, nie? Że w postaci w filmie, gdzie masz 15 minut na opowiedzenie postaci jakby i to, co ma robić, to w serialu może dostać cały odcinek ta postać.
1: To prawda.
0: Więc możemy się jej przybliżyć. Więc daje więcej możliwości. No i teraz już nie są seriale, bo kiedyś były seriale wieloodcinkowe, a teraz są po prostu takie mini, że 5, 6, 8 odcinków, że jesteś w stanie w jeden wieczór w

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy znieczulenie też już będzie miało drugi sezon?
2: Nie wiem tego.
1: A nawet jak pan wie, to widzę po minie, że mi pan nie powie. A czy ma pan także popularność? Daje panu jeszcze czasami odetchnąć, czy jednak wychodzi pan z domu i ta popularność wychodzi razem z panem?
2: Nie. W ogóle jakby bardzo rzadko to czuję. Jakoś tak ludzie są bardzo łaskawi wobec mnie w tej kwestii.
1: Okej. Okay.
2: Więc raczej jeżeli się cokolwiek zdarza, to jest miłe. W sensie takim, że ktoś ma dobre intencje podchodząc, a nie zdarza się coś takiego, że ale pan jest kiepskim aktorem, jak ja pana nie lubię oglądać. No przecież to się nie zdarza, nikt tak nie podchodzi. Tylko raczej z tym, że dzień dobry, cieszę się, czy mogę ścisnąć dłoń, czy autograf i tak dalej, więc to jest miłe. Mm-hmm. Nie jest to na szczęście nachalne i nie czuję tego, żeby to gdzieś mnie przerastało, bo się nie zdarza tak często. Mm-hmm. To tylko wydaje się może innym, że nam się często tak zdarza, a nie zdarza.
1: Miał pan jakąś taką sytuację, że ktoś zwracał się do pana, nie wiem, imieniem właśnie postaci?
2: Oczywiście.
1: Bo tak sobie myślę, że właśnie chyba często...
2: I to, że tam ludzie na ulicy, którzy tam obejrzeli mnie w serialu czy w filmie, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli to mówi reżyser do ciebie na przykład.
1: Naprawdę?
2: No tak.
1: Okej.
2: I to nie postacią, którą grasz akurat u niego, tylko którą widział kiedyś. Tak, zdarza się. To jest czasami zabawne, czasami frustrujące, ale zdarza się.
1: Czy pan ma...
2: Na przykład po autograf, że tam, panie Grześku, czy mogę autograf?
1: Czy wśród tych postaci była jakaś, do której pan się tak jakoś po prostu osobiście mocno przywiązał?
2: Przywiązał może nie, ale bardziej polubiłem, nie? Że lubiłem z nią przebywać, z nią być, lubiłem tą historię, które jej się przydarzały, to tak. Ale osobiście przywiązał, nie wiem, jakoś chyba mam tak jakieś intymne pojęcie na temat osobiście przywiązał tego zwrotu, że nie dopuściłbym nigdy, żeby tak się związał z postacią.
1: No to za co na przykład pan lubił swoje postaci? I które?
2: No już wspomnieliśmy, tak? Wspomnieliśmy o Znachorze, która mówiłem, że była ogromną przyjemnością jakby za to, co on miał w sobie, czyli jakie ja musiałem narzędzia w sobie uruchomić, jakie emocje uruchomić, żeby go przedstawić, żeby nim pobyć przez chwilę. I to była taka najjaśniejsza strona człowieka, którą on miał, najbardziej taka otwarta, ludzka, empatyczna, i to lubiłem. Lubiłem Rebrowa z Watachy oczywiście za to, że był męski, że miał przygody, że był sprawczy wbrew wszystkiemu i tak dalej. To lubiłem. I raczej za takie rzeczy lubię postać. I to, co się przydarza, nie? Że tutaj w tym filmie nie muszę skakać ze skał i latywać zimą do rzek zamarzniętych, ale w tamtym lubiłem to wtedy.
1: Okej.
2: Okay. Te 15 lat temu to lubiłem. To była przygoda. No, czułem się jak bohater kina akcji.
1: Jakiś Iron Man prawie.
2: Tak, to jest spełnianie fantazji młodzieńczych, nie? To bycie aktorem cały czas, wiesz, przygody.
1: No. No dobra, no to w takim razie, czy zawód aktora według pana to jest poważny zawód, czy taki trochę jednak...
2: A to niech se każdy wybierze, co chce robić w tym zawodzie.
1: A dla pana?
2: Dla mnie?
1: No.
2: Przygoda.
1: Okej. Okay. Taka raczej spełnianie trochę dziecięcych marzeń?
2: No tak, ale to nie znaczy, że to nie może być poważne. No to robimy to na serio.
1: No, ale rozmawialiśmy o tym, że jednak robimy to na niby.
2: Nie.
1: Że umawiamy się, że robimy na niby.
2: Umawiamy się, że robimy fikcję, ale robimy ją na serio, tak żeby ludzie w to uwierzyli. O to chodzi. Natomiast każdy niech sobie podejdzie jak chce. Jeżeli ktoś potrzebuje, żeby być traktowany strasznie poważnie, to niech sobie tak to robi. A jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, będzie grał tylko komedię na przykład i rozbawiał ludzi, dawał im radość i śmiech, to niech to robi. Jest miejsce w tym zawodzie dla każdego.
1: Zapytałam też o to, dlatego że często ma pan takie postaci, które są takie bardzo poważne. Dopiero potem na przykład okazuje się, że...
2: Ja byłem zdziwiony, że takie dostaję. Przecież ja poszedłem na te studia i chciałem być aktorem, żeby grać komedię cały czas.
1: Naprawdę?
2: Ja wrosłem na komediach, na Barei, na lekkim kinie akcji, tam Zabójcza broń, Szklana pułapka, a nie na poważnym kinie i takich poważnych postaciach. Ja chciałem grać komedię. Tylko dostawałem propozycje niekomediowe.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że jednak coś poszło nie tak.
2: Coś poszło pomiędzy. Nie tak, tak.
1: Ale odnalazłby się pan teraz na przykład w jakiejś super komediowej roli?
2: Nie wiem, czy mi się odnalazł, no to na pewno bym się zmierzył. Dbam o to, żeby właśnie to marzenie spełniać, dbam o to w teatrze. Mhm. Żeby te rzeczy, które dotykam, nie były dołujące i ciężkie. I żeby widz nie miał wrażenia po wyjściu, Boże, dlaczego ja przyszedłem do tego teatru i kto mi to zrobił. Tylko właśnie, żeby sobie w tym teatrze zapomniał trochę o swoich problemach, o świecie codziennym i żeby doświadczył czegoś przyjemnego. Czy to będzie rozwiązywanie zagadki, czy to będzie obserwowanie jakichś perypetii, jakichś śmiesznych postaci ludzi, to już nieważne. Natomiast chodzi o to, żeby nie dobić go, że teatr, to teraz my ci powiemy, jak jest źle. I tej komedii, myślę, że od lat, najbardziej doświadczam w teatrze, nie?
1: No dobrze, to ja w takim razie czekam na jakąś taką ekranową pana bardzo komediową rolę. Bardzo chętnie zobaczę pana w takim wydaniu na ekranie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Czasami jak się w bardzo poważnym filmie bardzo źle zagra, to wychodzi komedia.
1: Albo dramat.
2: Albo dramat.
1: Leszek Lichota był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeśli chcieliby usłyszeć się państwo więcej, to oczywiście zapraszam na radiopogoda.pl. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
9: Została ostatnia reklama.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pani Danglar drgnęła nagle, jakby chciała się zerwać z krzesła. Wilford powstrzymał ją, składając ręce, jakby błagał, by słuchała dalej. Myśleliśmy, że nie żyje, powtórzył. Włożyłem je do kuferka, który miał mu zastąpić trumienkę, poszedłem do ogrodu, wykopałem dół i szybko je pogrzebałem. Zaledwie przysypałem je ziemią, wyciągnęła się ku mnie ręka Korsykanina. Ujrzałem, jak wyrasta przede mną jakiś cień i coś błysnęło. Poczułem ból. Chciałem krzyczeć. Zimny dreszcz przebiegł mi całe ciało i zmroził mi gardło. Upadłem, myśląc, że umieram. Nigdy nie zapomnę, jaką odwagę wtedy okazałaś. Gdy przyszedłem do siebie i podczołgałem się, konający do schodów, a ty pani, sama ledwo żywa, zeszłaś mi naprzeciw. Musieliśmy zachować milczenie o tym okropnym wypadku. Ty miałaś na tyle męstwa, aby wrócić zaraz do domu w towarzystwie swojej niańki. Ja wytłumaczyłem, że ranę odniosłem w pojedynku. Nad wszelkie oczekiwanie nasz sekret się nie wydał. Zawieziono mnie do Wersalu. Przez 3 miesiące walczyłem ze śmiercią, a gdy poczułem się nieco lepiej, lekarze zalecili mi słońce i powietrze południa. 4 ludzi przeniosło mnie z Paryża do Chalon, pokonując po 6 mil dziennie. Moja żona jechała w powozie za noszami. W Chalon wsiedliśmy na statek. Spłynęliśmy Saoną do Rodanu i tak z prądem dotarliśmy do Al. W Al znów położono mnie na noszach i tak niesiono aż do Marsylii. Moja rekonwalescencja trwała 5 roku. Nie słyszałem o tobie nic, nie odważyłem się dowiadywać, co się z tobą dzieje. Kiedy wróciłem do Paryża, dowiedziałem się, że owdowiawszy po panu de Nargogne, wyszłaś za pana Danglara. O czym myślałem, odkąd odzyskałem przytomność? Ciągle o jednym, o nieżywym dziecku. Co noc śniłem, że wyrywa się spod ziemi i unosi się nad mogiłką, grożąc mi oczyma i gestem. I gdy tylko wróciłem do Paryża, zasięgnąłem informacji. Po naszych spotkaniach w domu nikt nie zamieszkał, ale właśnie został wynajęty na 9 lat. Poszedłem do najemcy. Udałem, że mi jest bardzo przykro, iż dom rodziców mojej żony idzie w obce ręce. Zaproponowałem odszkodowanie za zerwanie umowy. Lokator zażądał 6 tysięcy franków. Dałbym za to i 10, i 20 tysięcy. Miałem tyle przy sobie. Lokator podpisał zaraz akt zrzeczenia. Gdy dostałem go do ręki, puściłem się galopem do Otteil. Od czasu, gdy opuściliśmy ten dom, nikt nie przestąpił jego progu. Była 5 po południu. Wszedłem do czerwonego pokoju i jąłem czekać, aż zapadnie zmrok. I tu stanęło mi przed oczyma wszystko to, co sobie powtarzałem przez rok niemocy, tylko groźniejsze niż kiedykolwiek. Ten Korsykanin, co mi wypowiedział vendettę, co mnie z nim ścigał aż do Paryża, co się ukrył w ogrodzie, co mnie ugodził nożem, widział, jak wykopałem grób i pochowałem dziecko. Mógł przecież widzieć i ciebie, a może i widział. Czy aby nie każe ci kiedyś zapłacić za zachowanie tajemnicy z tej strasznej sprawy? Czy nie postanowi się zemścić w ten sposób, dodatkowo, jeśli się dowie, że nie zginąłem od jego sztyletu? Dlatego musiałem przede wszystkim zniszczyć na wszelki wypadek materialne ślady tego wydarzenia i tak byłyby aż nazbyt obecne w mojej pamięci. Nadeszła noc, ale chciałem, aby ciemności zgęstniały na dobre. Siedziałem po ciemku, podmuchy wiatru poruszały kotarami i zdawały mi się, że czai się za nimi jakiś szpieg. Czasami zdejmował mnie dreszcz. Zdawało mi się, że słyszę na łóżku za sobą twoje skargi, ale nie śmiałem się odwrócić. W tej ciszy słyszałem uderzenia własnego serca, a biło mi tak gwałtownie, że obawiałem się, by nie otwarła mi się rana. Wreszcie wszystkie odgłosy wsi ucichły. Byłem już pewien, że niczego nie muszę się już lękać, że nikt mnie nie podejrzy ani nie podsłucha i zdecydowałem się zejść. Słuchaj, Herminie, uważam, że nie ustępuję w odwadze nikomu, ale kiedy zdołem kluczyk od schodków, który nosiłem na piersi, nasz kochany kluczyk, który chciałaś przywiązać do złotej obrączki, kiedy otwarłem drzwi i ujrzałem, jak księżyc rzucił na kręcone schody długie pasmo bladego światła, podobnego do widma, przywarłem do ściany i o mało nie krzyknąłem, myślałem, że tracę zmysły. Na koniec odzyskałem nad sobą władzę. Schodek po schodku zacząłem iść na dół. Nie mogłem tylko zapanować nad drżeniem nóg. Wczepiłem się palcami w poręcz. Gdybym ją puścił, runąłbym w dół. Dotarłem do drzwi na dole. O ścianę na zewnątrz oparta była łopata. Wziąłem ze sobą ślepą latarnię. Zatrzymałem się na środku trawnika, zapaliłem ją i ruszyłem dalej. Kończył się listopad. Zieleń znikła, drzewa były już tylko szkieletami o długich, kościstych ramionach. Pod nogami zgrzytał piasek i szeleściły zeschłe liście. Lęk tak mocno ściskał mi serce, że gdy zbliżyłem się do kępy drzew, wyjąłem pistolet i odciągnąłem kurki. Zdawało mi się, że zza gałęzi wychyla się twarz Korsykanina. Oświetliłem drzewa latarnią. Nikogo tam nie było. Rozejrzałem się, byłem sam. Nic nie przerywało nocnej ciszy, tylko sowa pokrzykiwała piskliwie i ponuro, jakby wzywała nocne mary. Przywiązałem latarnię do rozwidlonej gałęzi, którą pamiętałem jeszcze sprzed roku, w tym samym miejscu, gdzie wykopałem dół. Przez lato wyrosła tu gęsta trawa, a choć nadeszła jesień, nikt jej nie skosił. Ale w jednym miejscu rosła rzadziej i to przyciągnęło moją uwagę. Oczywiście grób był tutaj. Zabrałem się do dzieła. Nadeszła godzina, na którą czekałem rok. Pracowałem. Sondowałem trawnik łopatą, nie omijając ani jednego kawałka ziemi, sądząc, że wyczuwam opór i nic. A przecież wykopałem dół dwukrotnie większy niż ten sprzed roku. Pomyślałem, że się pomyliłem. Rozejrzałem się i przyjrzałem się drzewom, próbując odnaleźć jakieś szczegóły, które rzuciły mi się wtedy w oczy. Wśród nagich gałęzi poświstywał zimny północny wiatr, a mimo to z czoła spływał mi pot. Przypomniałem sobie, że gdy otrzymałem cios, udeptywałem właśnie grób, a depcząc ziemię opierałem się o hebanowiec. Za mną stał sztuczny głaz, służący za ławkę. Gdy bowiem upadłem, puściłem drzewo i moja ręka otarła się o kamień. Czułem jeszcze jego chłód. Po prawej miałem hebanowiec, za mną był głaz. Położyłem się więc w takiej samej pozycji jak wtedy, po czym podniosłem się i znów zabrałem się do kopania i poszerzania dołu. I nic, kuferka nie było. Nie było? Wyszeptała pani Donglar zdławionym przez trwogę głosem. Nie myśl pani, że poprzestałem na tej próbie, ciągnął Wilford. Skopałem ziemię wszędzie pod drzewami. Pomyślałem, że morderca odkopał skrzynkę, sądząc, że jest tam skarb, a kiedy ujrzał, że tak nie jest, zakopał ją gdzieś indziej. Ale nic nie znalazłem. Potem przyszło mi do głowy, że nie zachowywał aż takiej ostrożności i po prostu cisnął ją w jakiś kąt. Ale by sprawdzić tę hipotezę, musiałem poczekać, aż nastanie dzień. Wróciłem więc do pokoju i czekałem. Nastał ranek, a ja zszedłem znowu. Najpierw poszedłem pod drzewa, mając nadzieję, że znajdę ślady, których nie zauważyłem w ciemności. Zorałem ziemię na powierzchni 20 stóp kwadratowych, a na głębokość 2. Zapewne wyrobnikowi ledwo starczyłoby dnia, aby zrobić to, co ja uczyniłem w godzinę, i nic nie znalazłem. Zacząłem więc szukać kuferka po całym ogrodzie. Morderca rzuciłby go najprawdopodobniej przy alejce prowadzącej do furtki, ale i te poszukiwania okazały się daremne. Ze ściśniętym sercem wróciłem do kępy drzew. Nie miałem już żadnej nadziei. O! Zawołała pani Donglar. Przecież można było oszaleć. Przez chwilę myślałem, że tak się stanie, ale nie spotkało mnie to szczęście. Zebrałem wszystkie moje siły i głowa zaczęła mi pracować. Spytałem sam siebie, po co ten człowiek miałby zabierać ze sobą trupka? Ależ sam powiedziałeś, aby mieć dowód. Nie mogło o to chodzić. Nikt by przez rok nie trzymał u siebie trupa. Pokazuje się go prokuratorowi i składa zeznanie, a nic takiego się nie wydarzyło. Czyli? Zapytała dygocząc Herminia. Czyli stało się coś znacznie gorszego. Dla nas dużo bardziej fatalnego i strasznego. Dziecko musiało jeszcze żyć, a morderca je uratował.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pani Dąglar krzyknęła okropnie i chwyciła Wilforta za ręce. Moje dziecko żyło, zawołała. Pogrzebałeś pan żywcem moje dziecko. Nie byłeś pewien, czy zmarło i pogrzebałeś je. A! Zerwała się, zacisnęła swoje kruche palce wokół przegubów jego dłoni i stała tak przed prokuratorem, niemal mu grożąc. Czy ja wiem? Tak tylko powiedziałem, może było inaczej, odparł Wilfort, a patrzył tak nieprzytomnie, jakby ten człowiek, tak potężny, był o krok od szaleństwa albo jakiegoś desperackiego czynu. A moje dziecko, moje biedne dziecko, zawołała baronowa, upadając na krzesło i tłumiąc szloch w chusteczce. Wilfort tymczasem przyszedł do siebie. Pojął, iż aby odwrócić burzę wypływającą z uczuć macierzyńskich, która zbierała mu się nad głową, musi sprawić, aby panią Dąglar przejęła ta sama trwoga, którą odczuwał on sam. Rozumiesz, pani, że jeżeli rzeczywiście tak jest, odezwał się wstając z fotela i podchodząc do baronowej, aby słychać było jego szept. Jeżeli tak jest, to jesteśmy zgubieni. Dziecko żyje i ktoś o tym wie, ktoś zna naszą tajemnicę. A skoro Monte Cristo mówi przy nas, że wykopał dziecko, którego tam nie było, to Monte Cristo zna naszą tajemnicę. O Boże, Boże sprawiedliwy, Boże pomsty, szepnęła pani Dąglar. Wilfort zgrzytnął zębami. Ale to dziecko, co się stało z tym dzieckiem? Powtarzała z uporem matka. Ileż ja się go naszukałem, odpowiedział Wilfort, załamując ręce. Ile razy przyzywałem je w długie, bezsenne noce. Ile razy marzyłem o królewskich bogactwach, aby móc kupić milion tajemnic od miliona ludzi i wśród nich znaleźć tę jedną. Wreszcie pewnego dnia, gdy chwyciłem łopatę po raz setny, zastanowiłem się też po raz setny, co ten Korsykanin mógł zrobić z dzieckiem. Niemowlę to kłopot dla kogoś, kto ucieka. Może widząc, że jeszcze żyje, rzucił je do rzeki. To niemożliwe, krzyknęła pani Dąglar. Można zabić z zemsty, ale nikt z zimną krwią nie utopi dziecka. A może, ciągnął Wilfort, oddał je do domu podrzutków. O tak, tak, moje dziecko jest tam. Pobiegłem do przytułku i dowiedziałem się, że owej nocy 20 września podrzucono do koła niemowlę. Owinięte było w pieluszkę z delikatnej tkaniny, przedartą umyślnie na dwie części. Na tym kawałku pieluszki była połowa korony baronowskiej i litera H. Tak, to samo. Cała moja bielizna była tak oznaczona. Nargoń był baronem, a ja mam na imię Herminia. Dzięki ci, Boże, moje dziecko nie umarło przy porodzie. Nie, nie umarło. I pan mi to mówisz i nie boisz się, że umrę z radości? Gdzież ono? Gdzieś jest moje dziecko? Wilfort wzruszył ramionami. Skąd mam wiedzieć? Myślisz, pani, że gdybym wiedział, kazałbym ci przechodzić przez te wszystkie stadia napięcia, jak to czyni dramaturg lub powieściopisarz? Niestety nie wiem. Pół roku po fakcie zjawiła się jakaś kobieta z drugą połową pieluszki. Dostarczyła wszystkich dowodów, jakich wymaga prawo i oddano jej dziecko. Ale trzeba było się dowiedzieć, kto ona, poszukać jej. A jak pan myślisz, co zrobiłem? Pod przykrywką śledztwa rozesłałem na wszystkie strony najlepszych agentów o najczulszym węchu. Odkryliśmy, że zawędrowała do Chalon, ale w Chalon ślad po niej zaginął.
2: Zaginął?
1: Tak, zaginął na zawsze. Pani Dąglar słuchała tej opowieści, zalewając się łzami.
2: I to wszystko? Rzekła. Na tym pan poprzestałeś?
1: No nie, nigdy nie przestałem poszukiwać i wywiadywać się. Zaniedbałem to nieco jakieś 3 lata temu. Teraz jednak rozpocznę na nowo, z jeszcze większą wytrwałością i zawziętością. I wie pani? Uda mi się, bo już nie tylko sumienie nie daje mi spokoju, ale i strach.
2: Ależ hrabia Monte Cristo nic o tym nie wie, bo przecież nie starałby się być z nami w tak dobrych stosunkach.
1: No. Złość sięga głęboko do serca ludzkiego, głębiej niż dobroć Boga. Czyś pani zauważyła, jak ten człowiek patrzył, gdy nam to opowiadał?
2: Nie, ale chyba czasem przyglądałaś mu się baczniej.
1: No tak, to dziwak i tyle. Tylko jedno mnie uderzyło. Podczas tej wspaniałej uczty, jaką dla nas wydał, sam nie tknął niczego, nie skosztował żadnej potrawy.
2: Tak, tak, i ja to zauważyłem. Gdybym wiedział to, co teraz, też bym niczego nie tknął. Myślałbym, że chce nas otruć. I byłbyś się pan pomylił, jak sam widzisz. No tak, ale niech mi pani wierzy, ten człowiek ma inne zamiary. Dlatego chciałem się z panią widzieć, dlatego poprosiłem o rozmowę, dlatego chciałem panią ostrzec przed wszystkimi, ale przede wszystkim przed nim. Powiedz mi pani, i Wilford spojrzał na nią tak przenikliwie jak nigdy, czyś nigdy nie mówiła nikomu o naszym związku? Nigdy i nikomu. Rozumiesz pani, rzekł serdecznie, że kiedy mówię nikomu, proszę mi darować tę natarczywość, to znaczy nigdy nikomu na świecie, czy tak? O, tak, tak, rozumiem bardzo dobrze, odparła baronowa, oblewając się rumieńcem. Nigdy, przysięgam. Nie zapisujesz sobie, aby wieczorem, co się działo w danym dniu? Nie prowadzisz pani diariusza? Niestety nie. Życie moje upływa na ulotnych głupstwach. Ja sama o nich zapominam. A nie mówisz pani czasem przez sen? Śpię jak dziecko, już nie pamiętasz? Na twarz baronowej wystąpił purpurowy rumieniec. Policzki Wilforta powlekły się bladością. To prawda, przyznał tak cicho, że ledwie było słychać. A więc co teraz? Spytała baronowa. Teraz już wiem, co mam robić, odpowiedział Wilford. Nim minie tydzień, będę wiedział, kim jest pan de Monte Cristo, skąd się wziął, jakie ma zamiary i dlaczego mówi przed nami o dzieciach wykopywanych w jego ogrodzie. Wilford wypowiedział te słowa takim tonem, że gdyby słyszał je hrabia, przejęłyby go dreszczem. Uścisnął rękę baronowej, choć ta podała mu ją z ociąganiem i odprowadził ją z szacunkiem do drzwi. Tego samego dnia, prawie o tej samej porze, gdy pani Danglars naradzała się z prokuratorem, podróżny kocz zajechał na dziedziniec domu nr 27 przy ulicy Helderskiej. Drzwi się otwarły, wysiadła pani de Morkerf, opierając się na ramieniu syna. Odprowadziwszy matkę do jej pokojów, Albert zamówił sobie kąpiel, każąc jednocześnie przygotować konie. Przebrał się i pojechał na pola elizejskie do hrabiego de Monte Cristo. Hrabia powitał go swoim zwykłym uśmiechem. Dziwna rzecz. W znajomości z hrabią nie można było posunąć się ani kroku dalej poza pewną granicę. Ci, którzy chcieli sforsować wejście do jego serca, jeśli wolno nam użyć takiego wyrażenia, napotykali na ścianę nie do przebycia. Morkerf, który biegł ku niemu z otwartymi ramionami, opuścił je nagle i mimo przyjaznego uśmiechu u hrabiego zaledwie ośmielił mu się podać dłoń. A Monte Cristo jak zwykle jej dotknął, ale jej nie uścisnął. No to jestem, kochany hrabio. Cieszę się bardzo. Przyjechałem godzinę temu. Z Dieppe, z Treport. I odwiedzam pana jako pierwszego. To niezmiernie miło z pana strony, odrzekł Monte Cristo takim tonem, jakby mówił zupełnie co innego. No i co, wydarzyło się coś nowego? To znaczy, czy zrobiłeś pan coś dla mnie? Czyżbyś mi pan dał jakieś zlecenie przed wyjazdem? Spytał Monte Cristo, udając niepokój. No, no, niech pan nie udaje. Podobno są sygnały, które możemy odbierać uczuciami na dalekie odległości. Otóż w Treport dostałem taki elektryczny sygnał. Albo zrobiłeś coś dla mnie, albo przynajmniej o mnie myślałeś. To możliwe. Istotnie myślałem o panu, ale muszę się przyznać, że prąd, którego byłem przewodnikiem, działał niezależnie od mojej woli. Naprawdę? Niech mi pan opowie, błagam. To proste. Był u mnie na obiedzie pan Danglars. Dobrze o tym wiem, bo właśnie dlatego z matką uciekliśmy. Ale był także u mnie pan Cavalcanti. Ten pański włoski książę? Nie przesadzajmy. Pan Andrea używa tylko tytułu wicehrabiego. Powiadasz pan, że używa? Tak, używa. A więc nim nie jest? Czy ja wiem? Sam się tak tytułuje, więc ja go tak tytułuję i wszyscy inni też. Czy to nie tak, jakby rzeczywiście miał ten tytuł? Ależ oryginał z pana i co dalej, pan Danglars był więc u pana na obiedzie? Był z wicehrabią Cavalcantim, jego ojcem markizem panią Danglars, państwem de Wilfortami. To czarujący ludzie, z panami de Brajem, Morelem i kto tam jeszcze był. Chwileczkę. Aha, i z panem de Chateaurenaudem. Była mowa o mnie? Ani słowa. Tym gorzej. A to czemu? Zdaje mi się, że sam pan sobie życzył, aby o panu zapomniano. Kochany hrabio, jeżeli nic o mnie nie mówiono, to dowodzi, że wiele o mnie myślano, a to mnie doprowadza do rozpaczy. Ale co to pana może obchodzić, jeśli nie było tam panny Danglars? A prawda, mogła o panu myśleć w domu. Oto jestem spokojny. Nawet jeśli myślała, to na pewno tak, jak ja myślę o niej.
1: Wzruszające, co za sympatia, a więc oboje się nie znosicie?
2: Proszę posłuchać. Gdyby panna Eugenia była zdolna ulitować się nad moimi męczarniami i nagrodzić poza małżeńskimi konwenansami, ogromnie by mi to odpowiadało. Krótko mówiąc, sądzę, że panna Eugenia byłaby uroczą kochanką, ale żoną... Bleh.
1: To tak pan myślisz o swojej przyszłej połowicy? Roześmiał się Monte Cristo.
2: O Boże, no dobrze, powiedziałem to w nieco brutalny sposób, ale za to szczery. Skoro więc nie można sprawić, by to marzenie się spełniło, skoro, aby osiągnąć ów cel, musiałbym ożenić się z panną Danglars, a to znaczy, że miałaby ze mną żyć, myśleć przy mnie śpiewać, komponować wiersze i muzykę o parę kroków ode mnie i to przez całe moje życie, na samą myśl o tym ogarnia mnie przerażenie. Kochankę, drogi hrabio, można porzucić, ale z żoną do licha to co innego. Żonę ma się na wieki, czy blisko, czy daleko, ale na wieki. A posiadać na wieczność pannę Danglars, choćby nawet na odległość, to straszne.
1: Jesteś pan wymagający.
2: Tak, bo często marzy mi się rzecz niemożliwa.
1: Co takiego?
2: Znaleźć taką kobietę, jaką ojciec znalazł dla siebie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: wow. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą dzwonić.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo zbladł i spojrzał na Alberta, aż skrzypnęły sprężyny prześlicznych pistoletów, którymi się właśnie bawił, gdy nagle naciągnął kurki. A więc ojciec pański miał dużo szczęścia, rzekł. Wiesz pan, co myślę o mojej matce? To istny anioł. Zawsze piękna, zawsze dowcipna, zawsze dobra. Wracam z Treport. Boże, synowie towarzyszą zwykle swoim matkom przez uprzejmość albo traktują to jako pańszczyznę. A ja spędziłem z nią 4 dni. Mówię panu, tak przyjemnie, tak swobodnie w atmosferze takiej poezji, jakbym zabrał do Treport królową map lub Tytanię. Taka doskonałość może przyprawić o rozpacz. Gdy pan tak mówi, ma się ochotę zostać na zawsze starym kawalerem. I właśnie dlatego, wiedząc, że jest na świecie kobieta skończenie doskonała, niezbyt się palę do orzenku z panną Danglars. Zauważył pan kiedykolwiek, jak nasz egoizm ubiera w świetne barwy wszystko, co do nas należy? Diament, który migocze w witrynie u Marlego czy Fossina, staje się dużo piękniejszy, gdy staje się nasz. Ale rozumiesz pan, jakie to cierpienie, kiedy wiemy, że istnieje inny diament, dużo czyściejszej wody, a my jesteśmy skazani już wiecznie na ten jeden. Myśli światowca, mruknął hrabia. I dlatego właśnie będę skakał z radości w dniu, kiedy panna Eugenia spostrzeże, że jestem tylko mizernym atomem i że mam zaledwie tyle tysięcy, ile ona milionów. Monte Cristo uśmiechnął się. Długo myślałem o czym innym, ciągnął Albert. Franz lubi rzeczy ekscentryczne. Chciałem go jakoś rozkochać w pannie Danglars, ale choć napisałem do niego 4 ogniste listy, Franz niezachwianie odpowiadał mi: jestem ekscentryczny, to prawda, ale ekscentryczność moja nie posuwa się do tego stopnia, abym złamał dane raz słowo. To mi dopiero prawdziwe poświęcenie,

0: Tylko przyjaźń na takie stać. Oddać komuś kobietę, której samemu by się nie chciało, chyba że na kochankę. Albert uśmiechnął się. A propos, odezwał się, nasz kochany Franz przyjedzie tu lada dzień, ale to raczej pana nie obejdzie, bo zdaje mi się, że go pan raczej nie lubisz. Ja? Zdziwił się Monte Cristo. Drogi panie Albercie, dlaczego pan tak myśli? Ja lubię wszystkich. A więc i mnie pan zawarł w tych wszystkich. Bardzo dziękuję. O, ale nie mylmy pojęć. Kocham wszystkich tak, jak Bóg nakazuje kochać bliźniego, to znaczy po chrześcijańsku, a nienawidzę tylko kilku osób. Ale wracając do pana Franca, mówi pan, że przyjeżdża? Tak, ponaglony przez pana de Villeforta. Prokurator chyba tak samo na gwałt chce wydać za mąż pannę Valentin, tak jak Danglar pannę Eugenię. Stanowczo zdaje mi się, że bycie ojcem dorosłej córki jest wybitnie męczące. Dostaje się od tego gorączki, a puls bije 90 razy na minutę, póki nie uda się takiej córki wypchnąć z domu. Ale pan de Pinay nie zachowuje się podobnie do pana. Cierpliwie znosi swoje nieszczęście. Lepiej. Bierze sprawę na poważnie, zakłada białe halsztuki i już opowiada o swojej rodzinie. Zresztą żywi do Villefortów wielki szacunek. Chyba nie bezzasadny. No tak, pan de Villefort uchodzi za człowieka surowego, ale sprawiedliwego. Chwała Bogu, chociaż nim nie pomiatasz pan tak, jak tym biednym Danglarem. Może dlatego, że nie muszę się żenić z jego córką, odparł ze śmiechem Albert. Drogi panie, doprawdy oburzająca jest pańska pyszałkowatość. Moja pyszałkowatość? No tak, proszę sobie wziąć cygaro. Chętnie, a czemu to jestem pyszałkiem? Bo bronisz się pan tu i miotasz przeciw małżeństwu z panną Danglar. Lepiej zostaw pan rzeczy ich zwyczajnemu biegowi, a kto wie, czy to pan nie będziesz musiał pierwszy cofnąć słowo. Co? Zatknął się Albert, wytrzeszczając oczy. Ależ tak, kochany hrabio, nie wezmą cię gwałtem do ołtarza. A mówiąc poważnie, zmienił ton Monte Cristo, naprawdę masz ochotę zerwać? Dałbym za to 100 000. No to ciesz się pan, pan Danglar dałby na ten sam cel 2 razy tyle. Czy to prawda takie szczęście? Upewnił się Albert, ale jednak mimo woli lekko się zachmurzył. Ale jakież pan Danglar ma powody? Widzieliście go, pyszałka i egoistę. Brawo, znów mam przed sobą człowieka, który gotów jest porąbać siekierą cudzą miłość własną, a sam krzyczy, kiedy go ktoś pilką draśnie. Ależ mnie tylko zdaje mi się, że pan Danglar powinien bić przed panem pokłony, czy tak? Cóż, pan Danglar, jak wiadomo, nie ma zbyt dobrego gustu i ma ochotę pobić pokłony przed kim innym. A przed kim to? Ja nic nie wiem. Obserwuj pan, przyglądaj się, chwytaj aluzję i postaraj się zrobić z tego własny użytek. Dobrze, rozumiem, ale proszę posłuchać. Moja matka, nie matka, mój ojciec miał ten pomysł, żeby wyprawić bal. Bal? O tej porze roku? Bale letnie są teraz w modzie. Nawet gdyby nie były, pani hrabina sama byłaby zdolna wprowadzić je w modę. O tak, domyślasz się pan zapewne, że to bale w pełnym znaczeniu tego słowa. Ci, którzy zostają w Paryżu w lipcu, to sami najprawdziwsi Paryżanie. Zaprosi pan w naszym imieniu panów Cavalcantich? A kiedy będzie ten bal? W sobotę. Starego Cavalcantiego już tu nie będzie. Ale młody Cavalcanti zostaje. Przyprowadziłby go pan? Niech pan posłucha, ja go przecież nie znam. Nie znasz go pan? Nie, pierwszy raz widziałem go przed paru dniami. Nie mogę za niego ręczyć. Ale u siebie go pan przyjmujesz. To co innego, został mi polecony przez bardzo zacnego księdza, ale przecież i on może się mylić. Niech go pan sam zaprosi, proszę bardzo, ale niech mi pan nie każe go do was wprowadzać. Gdyby później ożenił się z panną Danglar, mógłbyś mnie pan oskarżyć o jakąś intrygę i doszłoby do rozlewu krwi. Zresztą sam nie wiem, czy przyjdę. Ale dlaczego miałby pan tam nie przyjść? Po pierwsze dlatego, że mnie pan jeszcze nie zaprosił. Przyszedłem właśnie po to, aby pana zaprosić. Zbyt to uprzejme z pańskiej strony, ale może mi coś przeszkodzić. Gdy panu coś powiem, hrabio, z pewnością będziesz pan tak uprzejmy, że poświęcisz dla nas wszystkie przeszkody. Słucham, moja matka prosi pana o to. Pani, hrabina de Morcerf? Wzdrygnął się hrabia. Kochany hrabio, uprzedzam cię, że rozmawiamy z matką bardzo szczerze. Jeżeli nie poczuł pan tych sygnałów sympatii, to chyba dlatego, że brakuje panu odpowiednich strun, bo przez te 4 dni mówiliśmy tylko o panu. O mnie? Ależ pochlebiacie mi państwo? Pan wybaczy, ale to przywilej kogoś, kto jest żyjącą zagadką dla wszystkich, tak samo dla mojej matki, jak i dla innych. Zagadką zaakceptowaną, ale nierozwiązaną. Ciągle pozostajesz pan w stadium tajemnicy, proszę się nie martwić. Moja matka zastanawia się tylko ciągle, jak udało się panu zachować młodość. Coś mi mówi, że matka bierze pana w gruncie rzeczy za Kaliostra albo hrabiego de Saint-Germain, tak jak hrabina G uważa pana za lorda Ruthvena. Jak tylko się pan zobaczy z matką, proszę ją utwierdzić w tym przekonaniu. Łatwo to panu przyjdzie? Masz pan przecież kamień filozoficzny Kaliostra, a inteligencję jak sam Saint-Germain. Dziękuję, żeś mnie pan uprzedził, uśmiechnął się hrabia. Postaram się godnie stawić czoła tym wszystkim przypuszczeniom. Czyli przyjdziesz pan w sobotę? Skoro prosi mnie o to pani de Morcerf, a pan Danglar? No, on był już zapraszany parę razy. Zajął się tym ojciec. Postaramy się też o naszego wielkiego uczonego, pana de Villeforta, ale nie ma na to wielkiej nadziei. Nigdy nie należy tracić nadziei, jak mówi przysłowie. Tańczy pan, drogi hrabio? Nie, nie tańczę, ale lubię patrzeć, jak tańczą inni. A pani de Morcerf tańczy? Nigdy. Pogadacie sobie, ona wprost marzy o rozmowie z panem. Doprawdy? Słowo honoru i muszę panu powiedzieć, że matka jeszcze nigdy się tak nikim nie zainteresowała jak panem. Albert wziął cylinder i wstał. Hrabia odprowadził go do drzwi. Żałuję jednej rzeczy, rzekł hrabia, przystanąwszy z Albertem na ganku, że byłem niedyskretny. Nie powinienem był mówić panu o panu Danglarze. Przeciwnie, niech mi pan o nim nadal mówi i to często, jak najczęściej, byle tylko w taki sam sposób. No, trochę mnie pan uspokoił, a zmieniając temat, kiedy wraca pan Franz? Za 5-6 dni. A kiedyż się żeni? Jak tylko przyjadą państwo de Saint-Méranowie. Przyprowadźże go do mnie, jak tylko będzie w Paryżu. Choć utrzymujesz pan, że go nie lubię, oświadczam, że bardzo ucieszą mnie jego odwiedziny. Dobrze, rozkazy twe zostaną spełnione, o panie. Do widzenia. Hrabia odprowadził spojrzeniem Alberta i uniósł dłoń na znak pożegnania. Gdy młodzieniec wsiadł do swojego faetonu, odwrócił się. Za nim stał Bertuccio. I co? Zapytał. Pojechała do Pałacu Sprawiedliwości, odparł intendent. Długo była? 1,5 godziny, potem wróciła prosto do domu. Wobec tego, kochany panie Bertuccio, poradzę ci, abyś teraz pojechał do Normandii i poszukał tego mająteczku, o którym ci mówiłem. Bertuccio ukłonił się, a ponieważ jego pragnienia zgadzały się doskonale z tym rozkazem, wyjechał jeszcze tego samego wieczora.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
2: La

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

Zwany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama ra?

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domki.

W kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: francuskie obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.

0: Syknął duch się ofiar dwu, pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: zbiory, lecz czy, lecz czy, oj, że zbiory, lecz czy.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Jola Fraszyńska.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: już taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby